dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Do szczegółów.
1: Jeśli chodzi o kobiet, to były to nie tylko badania sejsmiczne, ale tak samo przeprowadziliśmy badania skanerem laserowym, które wykazały nam, że kopiec kościuszki niestety się osuwa. Osuwisko jest w jedną stronę o większych przemieszczeniach, więc to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji kopca.
0: Jak szybko się osuwa ten kopiec, albo o ile, bo tutaj nie wiem, czy to w centymetrach liczymy, czy na przykład, nie wiem, w miesiącach albo latach?
1: No, chodzi o to, że mierzymy to w... skala jest w metrach, ale kopiec osuwa się w centymetrach. To są... oczywiście mamy zakres czasowy. Jeśli chodzi o rok, to będzie też w centymetrach, ale tutaj jeśli chodzi o dziesięciolecia, bo były badania tak samo przeprowadzone w odstępie 10 lat, więc generalnie to już są dziesiątki centymetrów w niektórych miejscach i dlatego jest to bardzo niebezpieczne.
0: To w takim razie przechodzimy do tych wyników. Co nam mówią?
1: Mówią nam o tym, gdzie w kopcu są strefy rozluźnień i gdzie należałoby zagęścić na przykład ten kopiec, czyli inaczej mówiąc kolokwialnie wzmocnić cementem, prawda, i tak dalej.
0: W jaki sposób można właśnie wzmocnić kopiec kościuszki? Czy trzeba w cudzysłowie i w dużym uproszczeniu wykopać jakąś dziurę i zalać betonem, albo wsypać gruz, albo inny taki materiał, który usztywniłby tę strukturę kopca?
1: No nie, to jest zbyt ryzykowne wykopać dziurę w kopcu, ale jeśli chodzi o w tej chwili metody wzmacniania, mamy bardzo rozwiniętą już ich zakres i możliwości. Są to na przykład tak zwane zaszczyki. Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, właśnie warstwę tego materiału, który jest, a jest to w szczególności pył niestety, czyli pył z cementem, tak? Więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
0: Powiedziała pani profesor, że w ciągu dekady to są dziesiątki centymetrów. W ciągu roku to ile tak wychodzi średnio, to osuwanie się kopca?
1: To jest około 2 do 5 centymetrów.
0: To jest chyba dużo, 2-5 centymetrów.
1: To jest dużo, jak na taką konstrukcję, więc generalnie to kopiec w tej chwili będziemy się zastanawiać, jak dalej go ratować, ponieważ to jest zabytek, to jest po pierwsze, to jest wartość historyczna dla Polski i równocześnie niestety geotechnicznie osuwisko.
0: Czy to ratowanie kopca to jest taka czerwona lampka, kogut gdzieś tam nam mrugający, czy wyjąca już bardzo głośno syrena alarmowa i te działania trzeba podjąć niezwłocznie i natychmiast?
1: Wydaje mi się, że to jest na razie czerwona lampka, ale jak będą duże deszcze, nie daj Boże, to wtedy już będzie kogut i syrena.
0: Jak przeprowadza się takie badania? Bo tu rozumiem, gdzieś technika nam wkracza bardzo zaawansowana, bo tu i lasery, i właśnie pewnie jakieś, nie wiem, sejsmografy to nie, bo to badamy wstrząsy, ale pewnie jakieś takie inne aparaty.
1: Tak, tak, więc tutaj dopomogła nam firma GoPartner, która tu będzie też przedstawiać swoje wyniki. Skonstruowali specjalną maszynę, żeby po prostu... kolokwialnie rzecz biorąc, mówiąc, nie rozwalić tego kopca, prawda? I to było wygenerowanie drgań, które były rejestrowane akcelerometrami, przepraszam. Oczywiście, jeśli chodzi o skanowanie, to jest skaner naziemny, który mamy na wyposażeniu katedry. I robiliśmy te badania w 3D oczywiście, oraz modelowanie, jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, ale jesteśmy tutaj specjalistami od modelowania numerycznego, więc generalnie robimy to też w 3D, modelowanie numeryczne, i ono nam przewiduje, co może się stać. To jest bardzo ważne.
0: Czyli w cudzysłowie i w uproszczeniu takie modelowanie plus ten obraz 3D kopca kościuszki dają nam znać o tym, tak, o, tu jest gdzieś tam luźniej, tej ziemi brakuje, tu jest nieco więcej tej ziemi, kopiec jest bezpieczny.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na dodatek modelowania numeryczne możemy po prostu symulować, na przykład nawadniając już teoretycznie te warstwy kopcza i wtedy widzimy, co się dzieje właśnie, w którym miejscu jest najbardziej niebezpiecznie.
0: Jak długo trwały te badania i kto był w nie zaangażowany? Bo tu chyba rozumiem też Państwo zaprzęgli do pracy z

0: studentów.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o takie badania, to były one realizowane już od 10 lat, prawda? Ale w tym roku mieliśmy tak zwany Future Lab, który zostaje przyznawany uczelni. W szczególności to są na badania dla studentów, tak? I studenci byli bardzo zaangażowani w te badania. I dlatego tak już poszliśmy do przodu w tym roku, prawda? I chcemy dalej kontynuować to.
0: To pierwsze tego typu tak kompleksowe badania. Czy wcześniej Państwo też posiłkowali się i takimi urządzeniami, i taką metodą badań?
1: Nie, z naszej strony to pierwsze tego typu badania.
0: I co następny kopiec, który? Wandy, Kraka? Wydaje się, że kopiec Wandy chyba wymaga pilniejszej interwencji. On nigdy nie był ani rozkopywany, ani badany. No i podobno tam sytuacja geologiczna jest zła.
1: No, zobaczymy. Może rzeczywiście będziemy musieli Kraków zeskanować i prześwietlić te kopce raczej.
0: Ale mają Państwo już jakiś obiekt na celowniku, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. Na razie skupiamy się na kopcu. Jest tutaj ze mną prezes tak samo kopca Kościuszki i dyrekcja. I zarząd kopca też jest zainteresowany, żeby po prostu dalej kontynuować te badania.
2: Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, ustanowiony komitet 1820.
0: Panie prezesie, niepokojące dość wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Krakowską. Kopiec się osuwa od 2 do 5 centymetrów rocznie. W ciągu dekady to dziesiątki centymetrów. No jest chyba się nad czym zastanawiać i mamy powód do zmartwienia.
2: Oczywiście, że jest powód do zastanowień, to na pewno. I proszę zauważyć, że Komitet Kopca Kościuszki jest świadomy, że to jest obiekt bardzo nietypowy, budowany w pewnej szczególnej konfiguracji. I stąd Tadeusz Kościuszko nas łączy, Politechnikę i oczywiście kopiec i komitet. W związku z tym dla mnie osobiście nie ma lepszego podmiotu jako partnera niż Politechnika Krakowska, która chce się zaangażować w te kwestie, młodzież chce się zaangażować również, no a Komitet Kopca Kościuszki, który uczynił z tego miejsca, sądzę, że dobre miejsce kontaktów społecznych, też pamiętając o tym, co się wydarzyło jednak nie aż tak dawno, chciałby, żeby zadbać o to, aby no nie tylko monitorować, ale no zapobiegać, na ile to będzie możliwe, bo obiekt jest nietypowy.
0: No to kiedy w takim razie podejmą Państwo jakieś działania zmierzające do zabezpieczenia kopca Kościuszki przed tym osuwaniem, osiadaniem? Powiedziała Pani Profesor, że jedną z metod są jakieś takie zastrzyki, na przykład z betonu. To kiedy w takim razie weźmiemy wielką strzykawę, gruchę i będziemy lać ten beton do kopca albo, nie wiem, gruz gdzieś tam instalować wewnątrz, żeby go wzmocnić?
2: Chciałbym, żeby pewne działania były podejmowane natychmiast, ale oczywiście po pierwsze fachowcy, czyli Politechnika, pomysły, dokumentacja. Po drugie procedury. Tutaj bardzo liczymy na przyjazne, odpowiedzialne, szybkie podejście właściwych władz samorządowych i rządowych. A jednocześnie oczywiście to, co jest możliwe, to działamy na bieżąco, monitorując, uzupełniając. Czyli co do daty, żeby konkretnie odpowiedzieć, nie jestem w stanie stwierdzić kiedy, ale od razu będziemy podejmować działania, tak jak zaczęliśmy współpracować w celu najpierw zdiagnozowania stanu, czyli tak jak to Politechnika określi, etapowo będziemy te działania podejmować. Oczywiście miejmy świadomość, że to nie jest też tak, że kopiec miałby się już zaraz osunąć. Sam pan powiedział, 5 centymetrów. Natomiast nie należy tego bagatelizować. Stąd jako prezes nowy, 12, podjąłem decyzję, żeby podjąć bliższą współpracę z Politechniką, no i zdiagnozować i wykonywać działania. Chciałbym podkreślić jeszcze bardzo ważną rzecz. Młodzi ludzie z Politechniki. Oni są autorami różnych pomysłów pod nadzorem. To też jest piękna sztafeta pokoleń.
0: Pytanie, czy możemy szacować koszty zabezpieczenia tego kopca przed osuwaniem, czy nie? I czy państwo będą starali się o jakieś dofinansowanie z zewnątrz? Nie wiem, ze skosku, gdzieś z od władz centralnych, czy od samorządu?
2: Komitet Kopca Kościuszki od pewnego okresu, odkąd jestem wiceprezesem, wtedy był prezesem pan profesor Rokosz, podejmowaliśmy działania i pozyskiwali określone środki finansowe na unowocześnianie i na całą infrastrukturę. W związku z tym część będzie naszych środków zgromadzonych, no o część będziemy się starać. To jest pytanie, jakie będą to koszty. A to muszą zdiagnozować fachowcy. Politechnika Krakowska.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Hulajnogą nie pohulasz. W życie wchodzi porozumienie Warszawy z operatorami systemów hulajnóg elektrycznych. Ma ograniczyć szaleństwa ich użytkowników. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Warszawa porządkuje zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych na wynajem. To oczywiście efekt nowego porozumienia, które jako Zarząd Dróg Miejskich podpisaliśmy z operatorami, czyli firmami Bolt, Dot i Lime. Te porozumienie ma oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie chaosu w przestrzeni publicznej. Najważniejsze zmiany? Przede wszystkim rozszerzamy strefy z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę oraz wprowadzamy miejsca, w których hulajnogi nie mogą się poruszać ani parkować. Dodatkowo uszczelniamy zasady parkowania. Sprzętu nie będzie można zostawiać w sposób sprzeczny z przepisami, na przykład na mostach, w tunelach czy w parkach objętych zakazem. Te zmiany już obowiązują, weszły w życie wraz z podpisaniem porozumienia, choć część elementów, jak na przykład ogólnopolski obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 roku życia, zacznie obowiązywać od 3 czerwca. Jeżeli chodzi o strefy z ograniczeniami prędkości, dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych, to m.in. krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwary Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę. W tych lokalizacjach hulajnogi zwalniają automatycznie. Operatorzy wykorzystują do tego systemy GPS, więc użytkownik nie musi pilnować prędkości ręcznie. Są też miejsca, które są całkowicie wyłączone z ruchu hulajnóg. To m.in. Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie, a także nowe lokalizacje, które weszły wraz z tym nowym porozumieniem, czyli Park Sobińskiego i Lasek na Kole. W tych obszarach hulajnogi po prostu nie będą działać. Nowe porozumienie wprowadza też realną kontrolę parkowania. Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych, więc nie da się zostawić hulajnóg gdziekolwiek. Jeżeli zasady nie będą przestrzegane, operatorzy zapłacą kary umowne zarówno za nieprawidłowe parkowanie, jak i za brak reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Dodatkowo w przypadku łamania przepisów mogą być nakładane mandaty na użytkowników, na przykład za niewłaściwe korzystanie ze sprzętu. Krótko mówiąc, chodzi o jedno, żeby hulajnogi były wygodnym środkiem transportu, ale nie utrudniały życia pieszym.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
4: Cała prawda. Antyradia.
7: Magda Mleczko, zapraszam. Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad rzeka.
8: Tak, jest to wywiad rzeka.
7: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
8: Czyli ze Świętochłowic.
7: Ze świętochłowickich Lipin.
8: Nasza Dziołcha.
7: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
8: Ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest, a ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. Że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać, czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi. Że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład soduwy.
7: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
8: Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji,
7: W Sejmie,
8: w Parlamencie Europejskim.
7: W Warszawie.
8: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest wybitna aktorka w wybitnej kreacji. Tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, ja, to jest Dziocha od nosa.
7: Od nos,
8: a ja mogę powiedzieć, że to jest Dziocha.
7: Czyli z Familoka na deski teatru.
8: Ode mnie ze Świonów.
7: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
8: Jest Boska.
7: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach. Patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
8: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po śląsku, i to jest też książka, która...
7: Cięcia Dynemarku.
8: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
7: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Mateja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
8: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy, każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Mateja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. to mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że tak jak powiedziałaś, byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to co im zarzucano albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
7: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
8: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony stanął przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
7: rozeznane.
8: I żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
7: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
8: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny Niebieskie, o kibolach. Mhm. Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata i tak dalej. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
7: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
8: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice ukłonęły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu, no i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa, no więc jest tych spraw, myślę, że no bo ta książka jest gruba, ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak? Że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał. A potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł Adwokat Diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać. I naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
7: I tu postawimy chyba kropkę. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci bardzo.
8: Dziękuję.
4: Radio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Na swoje pasje i zainteresowania nie żałujemy pieniędzy. Na swoje hobby Polacy wydają co miesiąc i to niekoniecznie drobne kwoty. O szczegółach Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
2: Hobby to dla wielu z nas co naturalne, ważne odskocznie od codziennej rutyny. Jak wynika z naszego badania, Polaków portfel własny na tropie marzeń, niemal co trzecie ankietowane przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty. Najczęściej traktujemy to jako comiesięczne koszty i pokrywamy je z bieżącej pensji. Gdy już zapada decyzja o uzupełnieniu sprzętu czy akcesoriów, często korzystamy z sieci. 43% Polaków kupuje tak wszystkie lub większość produktów. Ten trend jest najbardziej wyraźny u 30-latków, bo aż 65% z nich wybiera kanały online. Internet stanowi naturalne środowisko dla osób, które poszukują specjalistycznego sprzętu czy materiałów, których może brakować w stacjonarnej ofercie handlowej. Co drugi z nas kupuje online przede wszystkim dlatego, że jest to wygodne i nie zajmuje dużo czasu. Ważnym powodem jest także możliwość łatwego porównania cen i znajdowania promocji oraz szerszy wybór produktów. Co dziesiątą osobę przekonuje natomiast dostępność w internecie elastycznych metod płatności.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Zabawa bezpieczniejsza. Katowice naprawią i wyremontują 21 placów zabaw. Miasto przeznaczy na to 1 000 000 zł. Ratusz Michał Mendala.
4: Tak, dokładnie 21 placów zabaw, które znajdują się pod opieką Zakładu Zieleni Miejskiej Katowickiego, czyli praktycznie prawie 1/3 tych wszystkich tego typu obiektów, które ma pod swoją opieką nasz katowicki ZZM. To jest efekt corocznych przeglądów. Zawsze, kiedy przychodzi wiosna, pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej dokonują takiej inspekcji wszystkich tych miejsc, gdzie dzieci miałyby się bawić, po to, aby zweryfikować, czy nie ma potrzeby naprawy bądź wymiany poszczególnych urządzeń. No i rzeczywiście te prace wskazały, że 21 placów można byłoby dostosować do tych bieżących wymogów, tak aby dzieci mogły bawić się przede wszystkim bezpiecznie. Dzięki środkom, jakie Zakład Zieleni Miejskiej miał zabezpieczone na ten cel, również te place zabaw, które jeszcze nie wymagały takiej natychmiastowej naprawy, będziemy modernizować, tak aby te urządzenia były jak najnowocześniejsze, jak najnowsze, tak aby mogły służyć przez kolejne lata również kolejnym pokoleniom młodych katowiczan. I rzeczywiście wytypowano 21 takich placów zabaw. Dzięki temu między innymi w parku Bolina pojawi się huśtawka trójramienna. Ona zastąpi stare urządzenie tego typu. W parku Olimpijczyków, a więc w Szopienicach, wymienione będą uszkodzone elementy zabawowe. Tak zwanej fabryki wody przy placu zabaw przy ulicy Nowowiejskiego pojawi się nowe urządzenie wielofunkcyjne. W parku Kościuszki, gdzie mamy tak na dobrą sprawę dwa place zabaw, jeden z nich dzieciniec, został w ubiegłym roku kompleksowo zmodernizowany, a drugi plac zabaw, tak zwany drewniany, przejdzie częściową modernizację. Tutaj będzie wymiana domku maluszka, a więc takiego urządzenia, z którego ci najmłodsi katowiczanie chętnie korzystają. Plac zabaw na placu Andrzeja będzie miał odnowione ogrodzenie. Tutaj także pojawi się huśtawka z podwójnymi siedziskami kubełkowymi, a więc takimi, które pozwalają na korzystanie z tego urządzenia również dzieciom z niepełnosprawnościami. Pojawi się karuzela metalowa, urządzenie linarium, podobnie zresztą jak przy ulicy Bielskiej, zostanie wymienione na nowe. To są fajne urządzenia, które sprawiają, że mogą się z nich bawić dzieci w różnym wieku. Od tych najmłodszych również do tych starszych, bo te starsze dzieci, które są nieco bardziej mobilne, po prostu mogą wchodzić na wyższe wysokości i z tych urządzeń korzystać. Oczywiście oprócz placów zabaw będą przechodziły modernizacje również strefy fitness, a więc takie przestrzenie, gdzie bawią się może i dorośli. I tutaj, jeżeli chodzi chociażby o siłownię plenerową, która znajduje się przy Rolkostradzie w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów, tam jedno z takich urządzeń również zostanie wymienione. Wszystko po to, aby i ci mali, i więksi katowiczanie mogli spędzać czas aktywnie w bezpiecznych warunkach.
3: Kiedy ruszą te prace i czy te place zabaw będą odnowione jeszcze przed tegorocznymi wakacjami?
4: Raczej przed tegorocznymi wakacjami nie zdążymy wszystkich tych placów zabaw wyremontować. Tutaj Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił oczywiście przetarg, aby te wszystkie prace modernizacyjne zrealizować. Wpłynęło 5 ofert. Cieszymy się, że dwie z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie na ten cel, który opiewał na 1 000 000 zł. Te dwie oferty są bardzo bliskie tej kwocie, jaką mieliśmy zaplanowaną. Tańsza oferta na 959 tysięcy złotych i nieco droższa na 996 tysięcy złotych. Od momentu podpisania umowy z wykonawcą ten będzie miał 7 miesięcy na zakończenie wszystkich prac, natomiast sukcesywnie oczywiście, jak prace będą prowadzone na poszczególnych placach zabaw, te będą od razu udostępniane mieszkańcom.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Krakowski Alarm Smogowy stworzył platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską.
5: Filip Jarnakowski, Polski Alarm Smogowy.
6: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej. Co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
5: Można to powiedzieć aplikacja, można to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
6: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
5: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzechwieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad 1,5 minuty, czasami 2 minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
6: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
5: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
6: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
5: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak Aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
6: Jeszcze jakieś kolejne przykłady. Podczas prezentacji kilka z nich podaliście.
5: Tak, no to też jest kwestia ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
6: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet niecały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej. później, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
5: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no, ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
6: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
5: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie, moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
6: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
5: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując już komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
6: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie i co będzie dalej?
5: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
6: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
5: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
6: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
5: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
6: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz, to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
5: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
6: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
5: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
6: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było, nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
5: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania. A jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
6: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
5: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja, możemy im pokazać takie problemy, wiemy też do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
6: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
5: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem, powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela. I nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
6: Krakowa dla Antyradia, Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
7: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
3: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
7: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
3: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
7: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
3: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
7: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
3: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
7: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
3: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
7: Tak, taki mamy plan.
3: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
7: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
8: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
3: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
8: No, mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie tu wszystko all inclusive.
3: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym. Dlaczego to jest dla nich takie fajne?
8: No, jest to na pewno odskocznie od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
3: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
8: Oczywiście, mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łopę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
3: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
8: Na pewno, niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
3: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
8: Myślę, że tak, i miseczki z palemkami, ze świeżą, zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
3: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł. Rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
8: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
3: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
8: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
3: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Duże miasto to większe wydatki, ale też wyższe pensje. Rankomat.pl przyjrzał się temu, gdzie najwięcej zostaje w portfelu po opłaceniu wynajmu mieszkania. O szczegółach Jarosław Sadowski.
9: Młodzi ludzie często przenoszą się z małych miejscowości do dużych miast, co nie jest efektem tylko i wyłącznie lepszych możliwości rozwoju kariery, czy też nauki, czy po prostu stylu życia. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że często za takim wyborem stoi po prostu matematyka. Choć w dużych miastach koszt najmu mieszkania jest wyższy, to pensje są na tyle wyższe, że w zupełności rekompensują ten wyższy koszt najmu mieszkania i właściwie po uwzględnieniu właśnie tych dochodów i kosztów najmu okazuje się, że w dużych miastach na życie po opłaceniu kosztu najmu zostaje im po prostu więcej pieniędzy. Dla przykładu w Warszawie przeciętne wynagrodzenie netto, rozumiane jako mediana, to 7407 zł. Jeżeli weźmiemy parę, która zarabia po przeciętnym wynagrodzeniu, no to oni mają dochód na poziomie 14815 zł. Z kolei, jeżeli w Warszawie Warszawie najmują 40-metrowe mieszkanie, to właśnie za najem płacą 3158 zł. Więc w sumie po opłaceniu mieszkania na życie zostaje im 11 657 zł. W innych dużych miastach, porównaliśmy to dla 17 największych miast, no to okazuje się, że właśnie w tych największych miastach na życie zostanie takiej przykładowej parze najwięcej. Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych. Z kolei na drugim biegunie mamy Częstochowę. W Częstochowie najem jest dużo tańszy niż w Warszawie. Kosztuje takie samo mieszkanie 1623 zł miesięcznie, no ale dochód również jest mniejszy. Dochód naszej przykładowej pary to 10 527 zł, więc na życie pozostaje im 8 904 zł. To oznacza, że właściwie jeżeli porównamy sobie te różnice, to przeprowadzka z Częstochowy do Warszawy w skali roku, jak uwzględnimy te różnice, to się okazuje, że zaoszczędzamy 33 tysiące złotych. Oczywiście można tutaj argumentować, że w dużych miastach koszty życia są wyższe, ale tak naprawdę największa różnica to jest właśnie mieszkanie, które tutaj w tym wyliczeniu zostało już uwzględnione. Wiele kosztów jest właściwie na takim samym albo zbliżonym poziomie, jeżeli chodzi o żywność, paliwo, dostęp do telefonii czy internetu. Tego rodzaju wydatki są bardzo zbliżone. Faktycznie są dwa rodzaje wydatków, gdzie mamy spore różnice. Po pierwsze to są usługi, czyli na przykład fryzjer, kosmetyczka i tak dalej, a po drugie rozrywka, czyli na przykład wyjście do kina, zajęcia sportowe czy wyjście do restauracji, ale w tych dwóch przypadkach właściwie młodzi nauczyli się optymalizować takie wydatki, czyli ich unikać albo zastępować w inny sposób i dzięki temu są w stanie właśnie tą korzyść z przenosin do dużego miasta zachować, pomimo tego, że w niektórych właśnie przypadkach te różnice w cenach rzeczywiście występują. Więc te przenosiny też w dużej mierze mogą właśnie wynikać z tych różnic finansowych, czyli po prostu przeprowadzka do dużego miasta często się opłaca. Warto jeszcze wspomnieć o sytuacji na rynku najmu. W kwietniu przyrosła zauważalnie liczba ogłoszeń. W 17 badanych przez nas miastach ta liczba unikalnych ogłoszeń, czyli po usunięciu duplikatów, to 29 tysięcy nowo dodanych ogłoszeń i to oznacza wzrost aż o 21% w porównaniu do poziomu sprzed roku. Z kolei pula wszystkich ogłoszeń dostępnych wyniosła 58 tysięcy, co oznacza wzrost o 11% rok do roku. Oczywiście więcej ogłoszeń to dobra informacja dla osób, które szukają mieszkania na wynajem, ale też warto wspomnieć o tym, że to też jest z jednej strony większy wybór, ale z drugiej strony też łatwiej negocjować atrakcyjną stawkę najmu, bo w ogłoszeniach te stawki najmu nawet można powiedzieć, że średnio rzecz biorąc, w tych wszystkich 17 badanych przez nas miastach, one są minimalnie wyższe niż przed rokiem, wzrosły o 3%, ale też warto dodać, że to są oczywiście ceny z ogłoszeń, więc biorąc pod uwagę obecną sytuację, z pewnością warto negocjować. Jeżeli chodzi o poziom tych stawek, to oczywiście najwyższe są w Warszawie, 79 zł za metr kwadratowy, później mamy Gdańsk, 67 zł za metr, Kraków, 66 zł za metr, a najniższe stawki w Częstochowa, 41 zł za metr kwadratowy, Sosnowiec 43 i w Radomiu 45 zł za metr kwadratowy. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o rentowności, czyli opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem. Dla 17 analizowanych przez nas miast średnia rentowność brutto 5,9%, a netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem takiego mieszkania i także jego zakupem, to 4,8% netto. I tu warto dodać, że te wartości zostały wyliczone stronę. Po pierwsze, uwzględniając, że zakup mieszkania miał miejsce bez udziału kredytu, a po drugie, uwzględniono, że takie mieszkanie jest wynajmowane przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeżeli chodzi o sytuację w poszczególnych miastach, to pod względem rentowności netto najlepiej wypada Częstochowa 5,6% netto, Łódź 5,4%. I Sosnowiec również 5,4. Z kolei najniższa rentowność netto w Krakowie 4,1%, Białystok 4,3% i Gdańsk 4,4%. Te wartości wyliczono właśnie przy założeniu, że mamy wynajmowane mieszkanie przez pełne 12 miesięcy w roku. Uwzględniono koszty, tak jak na przykład prowizja pośrednika, podatek od czynności cywilnoprawnych, także taksę notarialną, odświeżenie takiego mieszkania po zakupie, zakup mebli, a także cykliczne nakłady na odświeżenie i drobne naprawy. Doliczono również koszt związany z ubezpieczeniem takiego mieszkania, no i oczywiście uwzględniono też podatek ryczałtowy w wysokości 8,5%.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Sok z żuka na deskach chorzowskiej rozrywki. Teatr przygotował musical na podstawie kultowego filmu Beetlejuice.
2: Muszę namówić kogoś żywego, żeby...

0: Musical to koprodukcja chorzowskiej rozrywki z warszawskim teatrem Syrena. Reżyser Jacek Mikołajczyk.
1: Koprodukcja to jest ogromne wyzwanie dla obu zespołów teatrów. Przede wszystkim

0: dwa osobne zespoły aktorskie według jednej koncepcji. Ale jak wiemy, w teatrze nic nie działa w ten sposób, żeby reżyser przyszedł i powiedział aktorom: proszę państwa, tu jest tak już kiedyś zrobione, proszę zagrać tak samo. To tak nie działa, nie może być tak, więc praca była w teatrze rozrywki, zaczęła się od pewnego punktu wyjścia, co było pewnym ułatwieniem, a następnie zaczęliśmy bardzo, bardzo starannie rozgrzebywać nasze postaci, nasze różne układy, nasze choreografie, nasze układy sceniczne, i myślę, że to może być dla części widzów, tych, którzy podróżują po Polsce i oglądają musicale w różnych wersjach, myślę, że to może być duża satysfakcja i przyjemność, żeby zobaczyć różne mniejsze, nawet mikro różnice, a również te większe pomiędzy interpretacjami aktorskimi oraz pewnymi układami scenicznymi w teatrze rozrywki, w teatrze Syrena. To jest taki tytuł, którym tylko trzeba się zmierzyć z pewnym specyficznym, pięknym, plastycznym światem wyobraźni Tima Bartona, który jest współautorem tego świata, bo był reżyserem filmu, ale też bardzo mocno przesycił go swoją wyobraźnią. To film z lat 80., ale to też jest taki film, który skutkował kanonicznymi, zupełnie ikonicznymi, kultowymi kreacjami aktorskimi. Mowa przede wszystkim o Michaelu Keatonie i Winonie Ryder. Tak naprawdę te postaci Beetlejuice'a i postaci Lidii, no, kojarzą się z tymi aktorami i każda próba zagrania tych ról będzie w jakimś stopniu dyskusją z tymi kreacjami, które są w głowach nas wszystkich. I to jeszcze zaczepi o ten aspekt koprodukcyjny. To jest niesamowite, że w wypadku tych ról, tych postaci, a zwłaszcza w wypadku Beetlejuice'a, no to przecież jest tak, że to nie jest postać, którą można po prostu zagrać. To jest postać, którą trzeba być. Więc musieliśmy mieć czterech Beetlejuice'ów, którzy wypełnią scenę swoją charyzmą. A jest to jeszcze tym większe wyzwanie, że w filmie, ktoś policzył, w pierwszej części Beetlejuice pojawia się na ekranie przez 1,5 godziny filmu ponad, pojawia się zaledwie przez 16 minut. W teatrze on niemalże nie schodzi ze sceny. Więc stworzenie tej postaci takiej, żeby tak w ten sposób, żeby publiczność ją pokochała, żeby była naszym przyjacielem, przewodnikiem przy swojej specyfice i przy tym, że to nie jest do końca sympatyczna postać, no to było bardzo trudne.
1: To nie jest 1:1, prawda? Jeśli chodzi o film, a tutaj musical.
0: Nie, zdecydowanie nie jest to 1:1. To jest adaptacja dokonana przez twórców broadwayowskich. Premiera odbyła się w 2019 roku w Nowym Jorku i już ta adaptacja teatralna była przetworzeniem tego oryginału. Z jednej strony dostosowaniem do realiów sceny, do potrzeb sceny, ale też to była pewna adaptacja, powiedziałbym, pod względem psychologicznym, trochę unowocześniająca same postaci. Został przesunięty akcent tak naprawdę z Maitlandów na Lidię, relacje Lidii z Beetlejuice'em. Dzięki temu ten spektakl, powiedziałbym, że jest trochę bardziej ciepły i powiedziałbym też, że jest mądrzejszy niż pierwotna wersja filmowa.
2: Aleksandra Gajewska, dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie.
1: Zacznijmy od tego, o czym w ogóle to jest musical.
2: Wie pani, to jest bardzo trudne pytanie, o czym to jest musical, bo trudno opowiadać oczywiście fabułę. Bardzo wielu widzom znany jest doskonale film Beetlejuice, więc większość z nas wie, o czym on opowiada. Natomiast jeżeli pytamy, o czym to jest musical, to jest musical o emocjach, to jest musical o samotności, to jest musical o miłości, o poszukiwaniu przyjaciół, o wyobcowaniu. Ja myślę, że wszystkie te tematy, które on porusza w bardzo taki humorystyczny, a nawet nieco bezczelny sposób, są jednak tematami, które nas głęboko poruszają.
1: Dużo tańca, muzyki i piękna scenografia do tego.
2: Tak, mi się też wydaje. Scenografia autorstwa Mariusza Napierały. Niesamowita scenografia, dlatego że ona musi spełniać takie warunki, że pasuje zarówno do naszej sceny, jak i do sceny Teatru Syrena. To są zupełnie różne gabarytowo sceny. Fantastyczne kostiumy Ani Adamek, bardzo dużo tańca. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, że tę choreografię mogła ułożyć Barbara Olech, którą niezwykle cenię. To jest rzeczywiście musical wypełniony tańcem, scenografią, światłem, efektami, muzyką.
1: I był też casting prowadzony, tak? Na rolę Lidii.
2: Tak, Lidia według scenariusza, no to jest dziewczyna 17-letnia, więc szukaliśmy bardzo młodej aktorki, właśnie mniej więcej w tym wieku. Odzew na to ogłoszenie o castingu nas absolutnie przerósł. Grubo ponad 200 zgłoszeń, ponad 50 młodych artystek zaprosiliśmy na casting już do nas. To był bardzo trudny wybór, ale dwie dziewczyny, które dostały te role, fantastyczne artystki, fantastyczne aktorki, Aleksandra Rowicka, Marta Tchórzewska. Naprawdę radzę wszystkim widzom zapamiętać te nazwiska. To będą wielkie diwy polskiego musicalu.
3: Rafał Talarczyk, Beetlejuice.
1: Jak to jest być Beetlejuice'em?
3: A to nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzie, którzy podali mi pomocną dłoń. No, ale tak szczerze, to no, sama przyjemność. Mega frajda, bardzo fajna rola, bardzo rozbudowana, trudna aktorsko. No, niesamowite wyzwanie i niesamowita frajda.
1: Dużo tańca, dużo śpiewu?
3: Tak, zdecydowanie. Bardzo fajne choreografie. Basia naprawdę dała czadu. Jest przy czym potańczyć, jest czym się pokazać, także super, naprawdę. No i świetna muza.
1: Z pana perspektywy, z perspektywy Beetlejuice'a, o czym to jest spektakl?
3: Kurczę, z mojej perspektywy o samotności, wbrew pozorom. O samotności, o śmierci, która gdzieś jest pokazana w takich, powiedzmy,

0: śmiesznie to zabrzmi, ale w komiczny sposób.
1: Na próbie do musicalu Sok z Żuka w chorzowskiej rozrywce była nasza reporterka Paulina Kozioł.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Młodość to wolność i czas na robienie błędów, ale niektóre mogą się za ludźmi ciągnąć długo, na przykład te finansowe. Z danych Big Info Monitor wynika, że młodzi mają prawie 100 milionów długu. O szczegółach Waldemar Rogowski.
4: Ponad 31 tysięcy osób w wieku pomiędzy 18 a 20 lat wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów na kwotę blisko 98 milionów złotych, z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania poza kredytowe, m.in. mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty. To niepokojące, bo problem dotyczy osób, które dopiero uzyskały możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wejście w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty, kredyty, ale także pierwsze błędy finansowe, również wobec rodziny i znajomych, które młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. Dla tysięcy młodych ludzi nowe finansowe możliwości szybko okazały się niestety pułapką. Maturzyści często postrzegają pełnoletność jako nieograniczoną wolność, zapominając, że idzie ona w parze z pełną odpowiedzialnością, zarówno prawną, jak i finansową, za zaciągane zobowiązania. W naszej bazie widzimy, że blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć w świecie dorosłych finansów kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania. To finansowy fast start, który może rzutować na kolejne lata. Choć młodzi Polacy deklarują wysokie przywiązanie do zasad, 79% osób uznaje etykę za ważną lub bardzo ważną wartość, a 47% uważa, że Polacy uczciwie podchodzą do spłacania swoich zobowiązań. Ich codzienne decyzje często temu przeczą. To właśnie najmłodsi najczęściej przyznają się do zachowań podważających kulturę finansową. Aż 20% badanych deklaruje, że jeździło komunikacją miejską bez ważnego biletu. 12% dobrowolnie pracowało na czarno, mimo możliwości legalnego zatrudnienia, a 7% świadomie nie oddało w terminie pożyczki zaciągniętej u znajomych lub rodziny.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Korepetycje za pomoc. Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą wesprzeć chorego profesora i ruszają z akcją, w której wykorzystają swoją wiedzę matematyczną, mówi student i pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
6: Wyszliśmy z pomysłem, bo zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc w jego chorobie i w zbiórce i uznałem, że najlepsze, co potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo w końcu jesteśmy studentami i sami się jej uczymy. Więc wpadłem na pomysł, żeby dawać korepetycje z matematyki zdalnie wszystkim osobom, które wpłacą na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koła, Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, potwierdzenie wpłaty za pomocą albo screenshot, albo jakiś tam wyciąg z banku w dowolnej formie.
5: Teraz koniec roku szkolnego się zbliża, więc wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, mogą na przykład z matematyki, mogą na takie korepetycje na przykład się zgłaszać, tak?
6: Tak, oczywiście, jest końcówka roku szkolnego, więc wszystkie jakieś, jak ktoś chce wyciągnąć ocenę na trójkę, na czwórkę, na piątkę, czy nawet ma problem ze zdaniem, bo wiadomo, matematyka nie jest najprostszym przedmiotem, no to oferujemy taką pomoc. To są godzinne korki, pełna godzina, 60 minut, nie tak jak w szkole, więc jest to dostatecznie dużo czasu, żeby jakąś zrobić powtórkę przed sprawdzianem, przed kartkówką, czy poprawić ocenę.
5: Z wszystkim sobie poradzisz, jeśli chodzi o matematykę, o zadania?
6: Myślę, że tak. Oferujemy nie tylko uczniom ze szkoły podstawowej, ani z szkoły średniej, tylko jak ktoś na studiach też chce przed kolokwium czy coś, pomoc, czy na Politechnice, innym uniwersytecie, też oferujemy taką pomoc.
5: Skąd właśnie się pojawił taki pomysł, żeby akurat w ten sposób pomóc profesorowi?
6: Większość osób, które uczęszcza do koła, udziela korepetycji prywatnie, więc mamy w tym doświadczenie. Mamy też grono pedagogiczne w naszym kole naukowym, więc też mamy takie zaplecze pod tym względem. Dodatkowo matematyka jest pożądanym przedmiotem. Jako korepetycje dużo osób, uczniów uczęszcza na takie zajęcia, więc jest popyt, jest podaż. Chcieliśmy się wbić z tym i myślę, że fajnie to wyszło i wyjdzie.
5: Czyli ty też ten swój cenny czas, cenną wiedzę przekażesz właśnie za to, że ktoś wesprze zrzutkę, zbiórkę na pomoc dla chorego profesora.
6: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie, tak? kwestii i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
5: Czy już miałeś takie korepetycje? Już ktoś wpłacił na zbiórkę?
6: Na razie zgłosiło się tylko kilka pojedynczych osób, bo wiadomo, to jeszcze nie jest tak rozreklamowane, dużo osób jeszcze o tym nie wie. Ja jeszcze osobiście nie udzielałem korepetycji, jesteśmy w trakcie dogadywania terminów.
5: A na co choruje profesor, możemy powiedzieć?
6: Profesor choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to bardzo poważna choroba, nieuleczalna, więc niestety każda pomoc finansowa, która pomoże mu po prostu żyć w lepszym stanie, w lepszych warunkach, na to są przeznaczane te pieniądze i na to chcemy mu pomóc.
5: A jaki jest cel, jaka kwota jest taka maksymalna tej zbiórki?
6: W momencie ruszenia zbiórki tam bodajże było 40 tysięcy złotych, ale to w przeciągu kilku godzin już było zapełnione i cały czas ten limit zbiórki, ten limit górny się zwiększa. Po prostu jest bardzo dużo wpłat, bardzo dużo chętnych, więc cały czas jest większy aktualnie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest limit górny, ale każda złotówka jest przeznaczona właśnie na leczenie i pomoc.
5: To powiedz jeszcze, z jakimi na przykład zadaniami można się zgłaszać na takie korepetycje?
6: O, ze wszystkimi. No, czy to jak ktoś ma problem z procentami przed kartkówką, czy jak do matury rozszerzonej się uczyli uczniowie, z geometrii, z kwadratami, czy tam w układzie współrzędnych, funkcje. No tak naprawdę ze wszystkiego jesteśmy w stanie pomóc, ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić i sensownie wytłumaczyć uczniom. Nie tak, że to będzie tylko odbębnić, tylko faktycznie ta wiedza w nim zostanie.
5: A jak długo ta akcja będzie kontynuowana? Czy wraz z rozpoczęciem potem nowego roku szkolnego też będziesz kontynuował tę akcję?
6: Aktualnie akcja trwa do końca czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Jak ktoś nie zdał matury, bo wiadomo, matematyka jest trudnym przedmiotem, więc każdemu może się powinąć noga i się zgłosić do nas przez wakacje, też pomożemy. Wprawdzie może być mniej osób w naszym kole dostępnych, bo są wakacje, terminy wyjazdowe, ale na pewno znajdą się osoby, które pomogą. Potem, jeśli dalej będzie zapotrzebowanie, a nie wątpię, to raczej dopiero od października ruszymy, jak się zacznie też na studiach kolejny semestr.
5: Ile osób jest w kole naukowym, w waszym kole naukowym i ile osób się zaangażowało w tę akcję? Ile osób udziela tych korepetycji?
6: W naszym kole naukowym jest ponad 15 osób. Jak na nasz wydział uważam, że jest to dobry wynik. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć i zaangażowanie, że pomogą, bo jednak profesor Dawidowski jest naszym opiekunem, zawsze chętnie pomagał i to w kwestiach jako promotor do prac magisterskich, licencjackich, czy również do wypełnienia wszelkich formularzy, jak mieliśmy, jeździliśmy na wyjazdy różne, konferencje, więc w naszej grupie nie było nikogo, kto nie chciałby pomóc.
7: Stanisław Janus nazywam się, jestem studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich, na kierunku matematyka, w specjalności zastosowania w informatyce.
5: Co myślisz o takiej akcji pomocowej?
7: Myślę, że to jest dobry sposób na zapewnienie środków dla pracownika uczelni, dla naszego bliskiego dość profesora i naszego opiekuna. Dobry sposób na połączenie tego, co potrafimy robić i czym możemy się dzielić jako studenci matematyki, czyli wiedzą o matematyce, w zamian za pomoc dla osoby, na której nam zależy.
5: Miałeś zajęcia z profesorem albo masz zajęcia z profesorem? Jak byś go opisał?
7: Na pewno jednym z lepszych prowadzących na tej uczelni i generalnie jedną z najlepszych osób, jeżeli chodzi o uczenie matematyki, z jaką spotkałem się do tej pory w swoim życiu. Miałem z nim zajęcia, dwa przedmioty w całości w zasadzie oraz teraz seminaria. No, znam dość dobrze kilka osób, które piszą u niego prace licencjackie. Sam Arek, też nasz przewodniczący koła, pisze u niego magisterkę. Wszyscy mają o nim bardzo dobre zdanie, jest bardzo przyjazny, chętnie pomaga.
5: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Ostatni dzień maja to w pewnym sensie jest ostatni dzień koncertowego wytchnienia, drodzy państwo. Owszem, za nami wczoraj Garbage, wcześniej m.in. Metallica, ale czerwiec. Czerwiec to będzie prawdziwe zatrzęsienie. Tylko tak z pamięci, na szybko. Jutro i pojutrze Jack White w Warszawie i w Krakowie. Potem Limp Bizkit, potem Mystic Festival kilkudniowy, Foo Fighters, The Offspring i Papa Roach, Kings of Leon czy Summer Punch Festival. Opcji na pewno nie zabraknie. Podobnie zresztą jak w dzisiejszej pełni kultury. W menu mamy dla państwa Paula McCartneya, Ojca Chrzestnego, nowości od Judas Priest czy trzęsienie ziemi po Metallice. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: 2026 rok w kalendarzu, a my czekamy na nową płytę The Rolling Stones i mamy już w rękach premierowy materiał od Paula McCartneya. No nie do wiary. Przedwczoraj ukazał się nowy krążek ex-Beatlesa, The Boys of Dungeon Lane. To jest materiał, w którym Macca patrzy wstecz, sięga do wspomnień, którymi dotąd się nie dzielił i opowiada też o dzieciństwie w powojennym Liverpoolu. Nie brakuje przygód z George'em Harrisonem i Johnem Lennonem, jeszcze zanim panowie stali się światowym fenomenem. Materiał jest dostępny już na winylach, czerwonym i czarnym, i na CD, w takim specjalnym, wzbogaconym wydaniu, które ma w środku kartę z odręcznie napisanym tekstem. Całość, jak już wspomniałem, czeka na półkach sklepowych, jest też oczywiście wersja streamingowa. A wspomniani wcześniej przeze mnie Stonesi, za nieco ponad miesiąc nowa płyta.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Wspomniałem o zatrzęsieniu koncertów w tym miesiącu, może więc pochylmy się na chwilę bardziej szczegółowo nad nadchodzącym tygodniem. W Warszawie i w Krakowie zapowiada się wspaniały, energetyczny popis Jacka White'a, muzyk, który przecież zapełnia po kilka hal w naszym kraju, postawił tym razem na klubową energię. Bilety oczywiście, że wyprzedały się błyskawicznie. Jeżeli jednak jesteście studentami, poszedłbym z legitymacją w dniu koncertu do kasy klubu, czyli do Stodoły albo do klubu Studio w Krakowie. Może się opłacić. Połajcie w środę w Krakowie Impact Festival, gdzie energii też na pewno nie zabraknie, bo tam zagrają Limp Bizkit, a chyba wszyscy wiemy, jak wyglądają ich koncerty ostatnimi czasy. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, zapraszam na social media. Uprzedzam, tam się dużo dzieje. Druga połowa tygodnia natomiast będzie należała do Mystic Festival i o nim zaraz po 8:00.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Po reklamie.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
3: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Kolejna odsłona brutalnej prowokacji. Zaplanowana celebracja zła, zgnilizny i buntu. Świadoma profanacja. Brzmi jak reklama dobrego metalowego festiwalu. W połowie tak właśnie jest. Otóż mowa faktycznie o dobrym metalowym festiwalu, czyli o Mystiku, ale to w zamyśle ma być protest, a nie reklama. Polska katolicka, a nie laicka. Taka organizacja na ostatniej prostej próbuje jeszcze oprotestować imprezę, bo nie dość, że muzyka nie trafia w gusta, to jeszcze wszystko będzie działo się m.in. w Boże Ciało. Przypomnę, tegoroczny Mystic Festival rusza już w środę, potrwa do soboty, a wystąpią m.in. Megadeth, Black Label Society czy Behemoth. Mocna ekipa Antyradia już wybiera glany przed wyjazdem. To jest Pełnia Kultury, a ja za chwilę powiem co nieco o nowym Ojcu Chrzestnym. Potem nowości z obozu Judas Priest.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Ojciec Chrzestny to nie jest zamknięta historia. Będzie czwarty film z tej serii. Paramount Pictures kupiło prawa do powieści Koni, która też dopiero ma zadebiutować. To będzie historia opowiedziana z perspektywy córki Vito Corleone. Francis Ford Coppola, dziś 87-letni filmowiec, ma się trzymać od tego projektu z daleka. Na razie nie wiemy, kiedy spodziewać się premiery. Czy produkcja dorówna oryginałowi? Można się domyślać, ale można mieć też nadzieję.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Coraz bliżej nowa płyta Judas Priest. Basista grupy Ian Hill zdradził w Metal Journal, że większość utworów jest już nagrana, jeśli chodzi o część instrumentalną. To jest klasyczny tryb pracy Judas Priest. Rob Halford pracuje teraz nad wokalami, no i całość ma w tej chwili zależeć od tego, jak mu pójdzie. Ten nowy materiał ponoć brzmi bardziej tradycyjnie niż poprzedni krążek Judasów. Premiera prawdopodobnie w marcu albo w kwietniu przyszłego roku i pewnie możemy potem oczekiwać promocji tejże nowej muzyki na żywo. Na razie przed nami Judas Priest na żywo w tym roku, bo przypominam, że 28 lipca widzimy się w Warszawie w hali Torwar. Bilety w Antyradiu oczywiście, że będą.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Ruszyła tegoroczna europejska trasa Iron Maiden. Zespół zaczął jak Metallica w Atenach i na dzień dobry zaskoczył. W setliście pojawił się utwór Infinite Dreams. To jest kawałek z płyty Seventh Son of a Seventh Son i to jest utwór niegrany na żywo od blisko 40 lat. Polscy fani muszą ratować się wyjazdem za granicę. Ironii w tym roku nie wybierają się do naszego kraju, ale zobaczymy ich w czerwcu na czeskim festiwalu Rock for People. I Antyradio tutaj też ma bilety. Będziemy was wysyłać na tę właśnie imprezę. Po 9:00 w Antyradiu w pełni kultury cyfrowy Ozzy Osbourne. Tak nie przesłyszeliście się.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Powstanie cyfrowy Ozzy Osbourne. Może już o tym słyszeliście. Rodzina zmarłego w zeszłym roku muzyka zapowiedziała zrobienie jego AI wersji. Takiej, która będzie mogła brać udział w różnych współpracach i reklamach. Krótko mówiąc, zarabiać na rodzinę. Nie trudno zgadnąć, z jaką reakcją to się spotkało wśród fanów Ozzy'ego Osbourne'a czy Black Sabbath. Jednak syn Ozzy'ego

0: Jack stwierdził, że jego ojciec na pewno byłby zainteresowany takim obrotem spraw. Podobno nawet o tym rozmawiali jeszcze, kiedy Ozzy żył. No teraz jest to nie do zweryfikowania. A jaki będzie efekt? Jaki będzie AI-owy Ozzy Osbourne? Właśnie chyba taki AI-owy. Zaraz powiem o trzęsieniu ziemi wywołanym przez Metallicę, potem jeszcze o tegorocznych Fryderykach.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: To nie było trzęsienie ziemi, drodzy państwo. To była Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tak, tak, sejsmografy wyczuły koncert z Kotła Czarownic z poprzedniego tygodnia. Najsilniejszy wstrząs był w pierwszej części koncertu, czyli na Creeping Death albo na For Whom the Bell Tolls. Zależy, jak tam spojrzeć dokładnie na zegarek. Ale właśnie na For Whom the Bell Tolls płyta stadionu poszła w ruch. Drugi największy odczyt mamy z kolei na koniec koncertu w Planetarium Śląskim, które publikuje te dane, mówią, że to okolice Seek and Destroy. A i owszem, ale potem jest jeszcze uderzenie na finałowym Enter Sandman. Czy to zaskakujące? No, raczej nie, biorąc pod uwagę, że Rammstein na Stadionie Śląskim wywołał podobny efekt, a Metallica była wsparta jeszcze rekordową frekwencją. Na koncercie było jakieś 90 tysięcy osób, które ustanowiły tym samym rekord dla największego stadionowego wydarzenia w Polsce w historii. James, Lars, Kirk, Rob, czekamy na więcej.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Rozdane Fryderyki 2026. Artystką roku została Kasia Lins, która wygrała również w kategorii pop alternatywny. Najlepszym albumem została Obywatelka KL. Utwór z tej płyty możecie znać z anteny Antyradia. Kasia Lins tak przy okazji dołącza do Poland Rock Festival. Zagra 31 lipca na małej scenie. Wracamy do Fryderyków. Album roku w kategorii metal to płyta Komy i to jest nagranie koncertu z Poland Rock Festival z 2024 roku. W kategorii rock i blues natomiast były dwa zwycięstwa. Ex aequo numerem 1 zostali Waluś Kraksa Kryzys za płytę Tematy i wariacje i Błażej Król za płytę Popiół. Złoty Fryderyk za całokształt twórczości przypadł z kolei Lady Punk, którzy są właśnie w trasie z okazji 45-lecia istnienia. I na te wydarzenia w Antyradiu też jeszcze będą bilety.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Bez szaleństw w tym tygodniu, jeśli chodzi o kina, przynajmniej ilościowo, bo z premier mamy zawodowców, ale to jest akcyjniak Guya Ritchiego z Henrym Cavillem, Jake'em Gyllenhaalem i Aizon Gonzalez, także może nie być źle. Fabuła. Specjalistka od trudnych zadań dostaje zlecenie odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera. Co może pójść nie tak? To właśnie idzie nie tak. Cywilizowane metody oczywiście zawodzą i chyba nie muszę tłumaczyć, co dzieje się dalej, prawda? Nie muszę chyba też tłumaczyć, że wracam jutro na antenę Antyradia, wprawdzie Antyradia oraz w Rock Newsach, a za tydzień kolejna dawka kultury. W pełni kultury, a jakże? A za chwilę Konrad Czubaj, Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Kok w Rock w Antyradiu.
1: Prawie 9 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w niedzielę 31 maja, to już ostatni dzień tego miesiąca. Pełnia za nami. Jak się Państwu spało? Bo z pełnią to różnie bywa. Dzisiejsze słowo na niedzielę będzie zarówno pytaniem. Ostatnio na zakupach zastanawiałem się, dlaczego na półkach można znaleźć ser edamski, natomiast nie ma sera emenskiego. I Państwa z tym pytaniem zostawię. Natomiast poza mądrymi pytaniami przygotowałem dla Was bilet na koncert Jacka White'a. Jutro w warszawskiej Stodole ten koncert się odbędzie. No, rzecz wielce pożądana, więc odpowiedni konkurs, odpowiednio trudny, pojawi się na antenie Antyradia jeszcze przed godziną 14, do której zapraszam, a to już Nirvana na antenie Antyradia. Na bardzo dobry początek naszego spotkania.

0: Beatlesi na antenie Antyradia. Pogoda też taka angielska, bardziej bym powiedział. No to ja zaproponuję powietrze włoskie. Otóż w Rzymie, w Fontannie di Trevi, no nadal nie brakuje mistrzów łamiących zakazy. Jak wiadomo, jest tam zakaz kąpania się we wszelkich fontannach zabytkowych. No i kilka dni temu pewien Nowozelandczyk skąpał się właśnie w Fontannie di Trevi. Później zrobiła to kobieta. Zresztą filmik krąży teraz po sieci. Odtwarzany miliony razy. Pani pluska się w wodzie, później pływa żabką, przechodzi do kraula, a później unosi się na plecach, więc nie wiem, chyba tylko stylu motylkowego zabrakło, jak Otylia Jędrzejczak. Tak to wygląda, proszę Państwa. No, oczywiście oboje otrzymało po 500 złotych, nie złotych, tylko euro mandatu. I dożywotni zakaz wstępu do fontanny. No, zastanawiam się, jak jest egzekwowany ten przepis, no bo tam są takie tłumy, że nikt nikogo nie sprawdza, więc nie wiem, jak ten zakaz wyegzekwują. Ale jak nie ta fontanna, to inna. No, tego typu ludzie są niereformowalni, pewnie się skąpią w jakimś innym zabytkowym miejscu. 25 minut po godzinie 10. To jest Antyradio. My pływamy na falach najlepszego rocka na świecie, proszę Państwa. The Police w tej godzinie jeszcze między innymi, czy Billy Idol.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo
6: i gotowe!
5: Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron

Ilias de Rocca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Am de radio. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Billy Idol. Na antenie Antyradio oczywiście. Billy Idol wystąpił w takiej komedii z Adamem Sandlerem pod tytułem The Wedding Singer. To jest od wesela do wesela. No, tytułowy śpiewak weselny doznaje załamania nerwowego po tym, jak narzeczona nie stawia się na ślubie. Później no niestety jest zmuszony nadal wykonywać swoją pracę, więc po tym, jak jego ślub nie poszedł zbyt dobrze, śpiewa ludziom zakochanym, co też się nie kończy dobrze na jednym z wesel. Ojciec panny młodej go pobił po tym, jak poszedł w takie klimaty bardziej punk rockowe z tekstami o tym, że no miłości to raczej nie ma, mówiąc krótko, ale oczywiście później jakoś tam sprawa się wyprostowuje, bo to jest no w sumie to nawet trochę taka komedia romantyczna, ale film naprawdę momentami z pazurem zabawny i ze świetną ścieżką dźwiękową. Wiem, jak to brzmi. Komedia z Adamem Sandlerem. To już powinien być tytuł do, że tak powiem, wykreślenia ze wszelkich możliwych ksiąg, ale można dać mu szansę, naprawdę. Na niedzielkę w sam raz. Zresztą pan Grzegorz napisał, melduje się przy odbiorniku i życzę miłej niedzieli. Pogoda jest śliczna, w sam raz do nic nie robienia. Albo zobaczenia filmu The Wedding Singer. Tymczasem T-Love na antenie Antyradia. Za chwilę będzie trochę mocniej, bo Papa Roach zainstalują się na antenie Antyradia.

0: Simple Plan na antenie Antyradia. Ja też mam bardzo prosty plan. W przyszłej godzinie rozpoczynamy konkurs, w którym do wygrania będzie zaproszenie na koncert Jacka White'a na jutro w warszawskiej Stodole. Naprawdę rzecz godna uwagi.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.

Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Tok w Rock w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Skoku w Rock. Na początku programu mówiłem o pełni, no, że było jasno i jak zawsze trudno było spać, ale tak naprawdę pełnia nastąpiła 20 minut temu blisko. No i związana z tą pełnią kulminacja energii rozbije wszelkie wewnętrzne blokady i wyzwoli w nas tylko pozytywne wibracje, wyczytałem. Bardzo dobrze. A my jedziemy z tematem, czyli z rozdawnictwem biletów na koncert Jacka White'a. Tym zajmę się za kilkanaście minut, także proszę być blisko Antyradia. A to już Green Day na naszej antenie.

0: Depeche Mode na antenie Antyradia, a pan Chris napisał: dobra energia spełni. Dzień dobry, dla mnie już nie wystarczyło, bo jakiś taki oklapły jestem dzisiaj. Choć cieszę się, że jednak nie Arsenal wygrał, bo źle się śpi przy syrenach policyjnych, napisał pan Chris z Londynu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No tak, no londyńscy piłkarze dali ciała w karnych dwa pudła. A my przechodzimy do konkursu, w którym możecie wygrać bilet na koncert Jacka White'a, który odbędzie się jutro w warszawskiej Stodole. Jako że Jack White, poza tym, że jest producentem, poza tym, że jest muzykiem, to jest także, a na pewno był, tapicerem. Zapytam więc Państwa, jak nazywa się test służący do badania wytrzymałości tkanin na ścieranie i zużycie. Jest taki test pewnego jegomościa. Jak nazywa się ten test? Proszę to napisać w mailu do mnie pod konrad@antyradio.pl.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo nadchodzi tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradiu. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś?
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: You know what time it is. Impact is back!

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

tego co widziałem, gitarzysta Limp Bizkit, Wes Borland, już zameldował się w Krakowie, opublikował zdjęcie kościoła mariackiego, więc może się go gdzieś tam spotkać, chociaż nie sądzę, żeby chodził w tak fikuśnych i ekstrawaganckich ubrankach, jakie zakłada na siebie podczas koncertu. Naprawdę, on ma takie stylówki nieraz, że ho, ho. Ale wracamy, proszę Państwa, do konkursu, w którym można było wygrać bilety na koncerty Jacka White'a. Oczywiście ta moja przypowiastka na początku to w związku z koncertem Limp Bizkit w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o konkurs, w którym do zdobycia były bilety na koncerty Jacka White'a w Warszawie, no to poprawną odpowiedzią jest test Martindale'a. To jest test, w którym tkaninę poddaje się cyklom ścierania i sprawdza, kiedy ta tkanina zdradza ślady użycia. Tkaniny dekoracyjne wytrzymują poniżej 10 tysięcy cykli, ale już na przykład materiały policyjne czy ratownicze muszą wytrzymywać nawet do 500 tysięcy cykli. Myślę, że Jack White jako były tapicer na pewno ma tę wiedzę w małym palcu. Tę wiedzę na pewno posiadała także Katarzyna z Legionowa, która z prędkością pistoletu tapicerskiego napisała do mnie w tej sprawie. Także Kasiu, wybierasz się na koncert Jacka White'a jutro w warszawskiej Stodole. Ale Jack White zagra także w Krakowie 2 czerwca i bilety będą jeszcze do zdobycia na antenie Antyradia, także proszę słuchać nas bardzo, bardzo uważnie jutro i pojutrze.

0: Joe Cocker i 69 rok. No to były czasy hipisów, czasy wolnej miłości. W sumie teraz też o takiej wolnej miłości Państwu opowiem, ponieważ jest zjawisko, które się nazywa, albo bardziej model związku, który nazywa się LAT, czyli Living Apart Together. Żyjemy osobno, ale jesteśmy razem. Każdy ma swój dom, w ciągu tygodnia spędza się razem weekendy, wspólnie wyjeżdża na wakacje, organizuje święta i rytuały, czasem nawet prowadzi wspólny budżet, ale na co dzień mieszka się osobno. W sumie dla niektórych całkiem komfortowy model. Słyszałem, że Tim Burton i Helena Bonham Carter swego czasu tak żyli. On żył tam w swoim, nie wiem, pewnie zamczysku, jakimś gotyckim, ona też w jakimś dużym domu. No i tam chyba jeden korytarz dzielił te ich domostwa. Można tak żyć, no.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Dokładnie 9 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry. W trzeciej godzinie już Skoku w Rok, w ostatni dzień maja. Pan Chris, a propos wolnej miłości, o której opowiadałem Państwu pod koniec zeszłej godziny, napisał, że wolna miłość to jest po 50, bo już człowiek nie taki szybki. No tak, panie Chrisie. Natomiast ja jeszcze wspomnę Państwu o bardzo ciekawej inicjatywie islandzkich linii lotniczych, ale to za kilkanaście minut. Teraz posłuchamy Toto Hold the Line. Witam wszystkich Państwa, którzy może dołączyli się teraz do Skoku w Rok w niedzielę. W sumie można sobie pospać trochę. Dlaczegożby nie? No i czekam na maile konrad@antyradio.pl w sprawach wszelakich.

0: Słuchaczka Kasia napisała, że zabiera mnie do lasu, bo słucha tam właśnie antyradia. Bardzo miło, Stone Temple Pilots przed momentem na naszej antenie. Ja teraz Państwa zabiorę na Islandię, ponieważ linie lotnicze Iceland Air ruszyły w kwietniu z bardzo taką osobliwą kampanią i konkursem Really Bad Photographer, czyli naprawdę zły fotograf, w ramach której poszukują osób bez doświadczenia w fotografii, ani ambicji rozwijania się w tym kierunku, więc chodzi o kogoś, kto robi nieostre zdjęcia, źle wykadrowane, przypadkowe, w ogóle nie wie, co to jest światło. Wydaje mi się, że taki kandydat, co zasłania paluchem obiektyw, to przy innych aparatach kiedyś było nagminne i znam takie osoby, które to nagminnie robiły, to myślę, że taka osoba miałaby ogromne szanse takim paluchem zakryć, nie wiem, pół wulkanu. No właśnie, i chodzi o to, że linie lotnicze utrzymują, że te krajobrazy islandzkie są tak piękne, te wulkany, te lodowce, gejzery, te majestatyczne wodospady, że nie da się ich po prostu zepsuć, niezależnie jak złym fotografem się jest. Do wygrania 10-dniowa wycieczka, która obejmuje przeloty, noclegi oraz środki na bieżące wydatki. Dodatkowo przewidziano wynagrodzenie w wysokości 43 tysięcy euro. Więc naprawdę wspaniałe nagrody. Kilka dni temu opublikowano listę finalistów, więc można zapoznać się z ich naprawdę złymi pracami. To trzeba zajrzeć na media społecznościowe Iceland Air. No i tak sobie myślę, że to jest ten rzadki przypadek, kiedy uczestnikom powinno życzyć się niepowodzenia.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wszystko brzmi lepiej
18: w harmonii.
17: Dwa głosy współgrają
18: ze sobą.
17: Przekazują z lekkością
18: trudne wiadomości,
17: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
18: betonowy mur.
17: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
18: zostać influencerką.
17: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
18: Harmonizer.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad

Pewnego dnia obudziłem się ze słowami tej piosenki w głowie i cały dzień śpiewałem. Naprawdę, to tak działa. Pijama porno, twoja generacja. Natomiast ja teraz przypomnę zeszłoroczne wydarzenia w Luwrze, konkretnie napad na Luwr, który był jednym z szeroko komentowanych wydarzeń. Śledziliśmy to wszyscy. Później odzyskiwanie tych dzieł. Przypomnę, to był 19 października 2025 roku. Rabusie zwiewali tak chyżo, że pogubili klejnoty z korony. I doszło do tego, że na bazie tych wydarzeń powstanie film, proszę państwa. Scenariusz filmu oprze się dokładnie o książkę napisaną przez dziennikarzy śledczych, którzy badali kulisy tego napadu. Gdzieś tu jeszcze miałem informację, kiedy ten film ma mieć swoją premierę. To będzie bodaj 2028 rok. Tak, 2028 rok na wtedy zaplanowaną premierę. Ciekawe, jacy aktorzy wystąpią w tym filmie. Przydałby się jakiś francuski George Clooney, bo od razu się przypomina film Ocean's Eleven. Nie wiem, czy Francuzi mają takiego aktora, takiego George'a Clooney'a, który by się wpasował w taką rolę. Na pewno. To już The Killers na antenie Antyradia, a za chwilę Halloween.

0: niektórzy z Państwa zostali już wyposażeni w bilety na System of a Down, ale jestem prawie przekonany, że pojawi się jeszcze pewna pula na antenie Antyradia przed ich lipcowymi koncertami.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz!
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Dokładnie 40 lat temu, w 1986 roku, Brothers in Arms otrzymał status 6-krotnej platynowej płyty w Anglii, 10-krotnie platynowej płyty w Kanadzie, 6-krotnie platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych i 15-krotnie platynowej płyty w Nowej Zelandii. A w Australii album ten utrzymał się na pierwszym miejscu list przebojów dłużej niż jakakolwiek inna płyta w historii. Natomiast na całym świecie Brothers in Arms wtedy właśnie, w 1986 roku, był najlepiej sprzedającą się płytą CD do tej pory wydaną. Dlaczego? Jeden z powodów usłyszeliśmy przed momentem na antenie Antyradia.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: A cały czas kocham ten zespół Ghost, Dance Macabre na antenie Antyradia, a na kortach Roland Garros, no może nie makabra bez przesady, ale smutek i rozczarowanie. Dzisiaj nasza tenisistka Iga Świątek obchodzi 25 urodziny, wszystkiego najlepszego dla Igi, ale niestety w dniu swoich urodzin przegrywa z Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i po raz pierwszy od 7 lat odpada na etapie czwartej rundy Rolanda Garrosa. Jak czytam Polkę, przede wszystkim zawiódł słaby serwis. No trudno, bywa. Trzeba będzie w takim razie poświętować konkretnie, żeby zmazać ten smutek i rozczarowanie, o którym mówiłem na początku. Zresztą, no właśnie, wstrzymywałem się przed nazwaniem tego makabrą, bo w ogóle w mediach się nadużywa różnych słów. Makabra, tragedia, cios. A najgorsze to jest, że wszystko jest pilne. Teraz człowiek przegląda jakieś serwisy, wszystko jest pilne. Pilne na czerwono, pilne. Bardziej pilny to czasami jest makaron, który trzeba zdjąć z gazu, bo się rozgotuje. Lady Punk.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: zakończę apelem. Jeśli niektórzy panowie ganią swoje partnerki za to, że zabierają za dużo rzeczy na wakacje, no to uprzejmie donoszę, właśnie wyczytałem, że pewna turystka ze Szwajcarii podróżowała z 55 walizkami i z taką liczbą bagaży przekraczała granicę szwajcarsko-niemiecką. Aczkolwiek oczywiście panowie też czasami nie potrafią się spakować i biorą wszystko, co potrzebne. A tam nic nie jest potrzebne. Dobrze, ja już pakuję swoją walizeczkę. 6 minut do 14. Konrad Czubaj, piękne dzięki. Jak zawsze to była dla mnie ogromna przyjemność. Za chwilę z wami Bartek Synowiec.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
6: Sponsorem programu jest operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Klasik 40.

0: Dzień dobry, w ostatnim dniu maja wita się z wami jak zawsze po godzinie 14 w niedzielę Bartek Synowiec. Zapraszam do naszego najlepszego radiowego wehikułu czasu, którym jest klasyczna lista przebojów. Do godziny 18 mnóstwo klasyki rocka na naszej antenie uszeregowanej według głosów oddawanych przez was poprzez stronę antyradio.pl. Przed chwilą Black Sabbath, teraz AC/DC. Czego chcieć więcej?
1: Klasik 38.

0: Ziggy Stardust, czyli kosmiczne alter ego Davida Bowie na miejscu 37. David Bowie bardzo lubił się Ziggym Popem, więc można powiedzieć, że był z nich fajny duet. Iggy i Ziggy. Brzmi jak tytuł jakiejś kreskówki. Ziggy Stardust przybył na Ziemię z kosmosu i na razie jeszcze zostajemy w takich kosmicznych klimatach, bo przed nami teraz grupa UFO, czyli UFO.
1: Classic 36.

0: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszam do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
20: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
22: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
23: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
22: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
23: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
24: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
11: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

Ilias de Rocca, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Am de Radio. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

tylko na klasycznej liście przepojów mamy takie przypadki, że pojawiają się nowości z 1983 roku. Jump w zeszłym tygodniu było w propozycjach, a teraz gości już w naszej czołowej 40. A propos propozycji, ładna zbitka, a propos propozycji, to czas na pierwszą z nich. Będzie nią słynna ballada The Rolling Stones.

0: w RTV EURAGT. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
3: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: R.E.M. z jedną z najbardziej pozytywnych piosenek o końcu świata ever. Słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu, w której, jak sama nazwa wskazuje, dominuje klasyka rocka i hity sprzed lat, które znamy, lubimy, pamiętamy. No i głosujemy na nie. Klasyczną listę znajdziecie na antyradio.pl i tam jest też opcja do głosowania. Wystarczy parę kliknięć i gotowe. Później ja te wszystkie głosy zbieram i przedstawiam między 14 a 18 w każdą niedzielę w Antyradiu. Bartek Synowiec, zapraszam. Teraz będzie po polsku.
1: Klasik 28.

0: przeciwieństwie do większości obecnych na klasycznej liście, ten kawałek pochodzi już z wieku bieżącego. To Weezer z roku 2005 i swojego piątego albumu zatytułowanego Make Believe, a już są zapowiedzi nadchodzącej kolejnej nowej płyty Weezera. Jakiś czas temu pojawił się już pierwszy singiel, a nowy album Amerykanów ukaże się jeszcze w tym roku. To będzie ich album już numer 15 w dyskografii. Ładny dorobek, jak na nie tak stary zespół.
1: Klasik 26.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo nadchodzi tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Matías de Roca, Am de Radio. Am de Radio, najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Am de Radio. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 25.

klasyczny Ozzy ze swojego solowego okresu i No More Tears w Antyradiu. To było miejsce 24, a przed nami druga na dziś propozycja. Kawałek, uwaga, z roku 1966, czyli sprzed dokładnie 60 lat. Piosenka do dzisiaj pojawia się w wielu filmach i reklamach. Tak kultowa się stała, że myślę, że wszyscy ją znają. Największy przebój formacji The Trucks. Niewiele osób dziś pamięta, że to tak naprawdę nie oryginalna piosenka The Trucks, a cover utworu napisanego nieco wcześniej przez Chipa Taylora.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Classic 20.

0: U2, a wcześniej The Offspring. Te dwie kapele otworzyły czołową 20 dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów w Antyradiu, na którą zaprasza mówiący te słowa Bartek Synowiec. Dzień dobry wszystkim, którzy się dołączyli niedawno. Półmetek listy już za nami, ale lepiej późno niż wcale. Cieszymy się, że jesteście. Lecimy dalej. Na 18 dzisiaj Judasi.
1: Klasik 18.

0: Takiego pasażera można zawsze zabrać ze sobą. Od razu przyjemniej się jedzie z nim w głośnikach. Iggy Pop za nami, a przed nami już za parę godzin nowy miesiąc, który zacznie się od Dnia Dziecka i od urodzin Antyradia jednocześnie, bo one też przypadają na pierwszy dzień czerwca. Dużo ciekawych rzeczy czeka nas w tym nadchodzącym miesiącu. Będzie Mystic Festival, będzie Guns N' Roses w Gliwicach, będzie Foo Fighters na Narodowym, a Perfect Circle, Tom Morello, Jack White. O, sporo się tego narobiło. Ale czy możemy narzekać?
1: Classic 16.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Bob Marley, bujając się w rytmach reggae, przystanął sobie na miejscu 13 dzisiejszego wydania klasycznej listy przebojów w Antyradiu. To jest dopiero życie na krawędzi. A propos, to teraz o życiu na krawędzi zaśpiewa Steven Tyler z Aerosmith.
1: Klasik 12.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
17: ten... Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Klasik 10.

Rock the Casbah na siódmym i jesteśmy coraz bliżej ostatecznego rozstrzygnięcia dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów, ale zanim będziemy kontynuować nasze końcowe odliczanie, to przed nami jeszcze ostatnia propozycja do listy. Będzie nią numer z roku 1980, czyli już z solowego okresu twórczości Johna Lennona. To jego oda do swojej żony i do wszystkich kobiet.

0: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo nadchodzi tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszam. Zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
20: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
19: Mów szybko, gdzie byłaś?
20: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
19: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
20: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
19: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
21: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Vias de Rocav, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: Brązowy medal dziś dla Foo Fighters, srebrny dla Fear of the Dark Maidenów, no i pozostało wręczyć komuś już tylko ten złoty medal. Bartek Synowiec, dzięki za towarzystwo w trakcie dzisiejszej podróży przez rozmaite dekady historii muzyki rockowej. Na koniec wylądujemy w latach 70., bo na pierwszym miejscu dzisiaj The Doors z LA Woman. Do usłyszenia.
1: Classic 1.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Impact is back.

0: Kid, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

Nasi chłopcy muszą gonić wynik. Dużo się dzieje w sporcie, a co o tym wszystkim postaram się opowiedzieć Państwu do godziny 20. Tak więc nie regulujcie radioodbiorników, a słuchujcie Antyradia i Wieści z Wrocławia, a także z innych sportowych aren. A pomoże Wam w tym na pewno ten fantastyczny kawałek. Życzę doskonałego odbioru.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, zaczynamy od Paryża. Roland Garros, turniej Wielki Szlem, French Open. No i niestety Iga Świątek dziś przegrała z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Po raz pierwszy od 7 lat odpada na etapie czwartej rundy Rolanda Garrosa. 25 lat urodziny i taki fatalny prezent. Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że Polka jest znakomitą tenisistką i niewykluczone, że te początkowe turbulencje przerodzą się w coś wielkiego. Miejmy taką nadzieję. Natomiast jutro Maja Chwalińska z Dien Paris z Francji zagra o czwartą rundę Rolanda Garrosa. Przypomnijmy, Polka wyczesała Chinkę Quinwenzen, która wygrała olimpiadę w Paryżu, potem wyeliminowała Mertens z Belgii i w sobotę odwróciła losy rywalizacji z Greczynką Marią Sakkari. A jutro z Dien Paris z Francji będzie walczyć w czwartej rundzie. Początek w okolicach godziny 14. Trzymajmy kciuki. I kto wie, może to Maja Chwalińska rozbije bank w Paryżu.

0: and roll.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo nadchodzi
6: tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
25: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
26: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
25: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
26: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
27: Hot grill.
28: Parilla caliente.
29: Grilla calda.
30: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
31: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
32: Marian, a po całym tygodniu pracy...
33: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
34: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

βιάζει τη ρόκα αντε ράδιο. Αντε ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18.41, proszę Państwa, Szwajcarii trwają, a dziś zakończą się Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Przypomnijmy, w ćwierćfinale Finowie stuknęli Czechów 4-1, Kanada ograła Amerykanów 4-0, Szwajcaria, Szwecja 3-1 i Norwegia pokonała Łotwę 2-0. W półfinałach Szwajcarzy wyczesali Norwegów 6-0, a Kanada przegrała z Finlandią 2-4. W dzisiejszym spotkaniu w meczu o brązowy medal Kanadyjczycy nieoczekiwanie przegrali z Norwegami 2-3. Niesamowita historia, przecież ta Kanada to stolica hokeja. No i jak się okazało, w finale, w tym wielkim finale, Szwajcaria zmierzy się dziś o godzinie 20:20 z Finlandią. Szwajcarzy zagrają w finale po raz trzeci z rzędu i staną przed szansą wywalczenia złota po raz pierwszy w historii. Natomiast Finowie triumfowali czterokrotnie w 1995, 2011, 2019 i 2022 roku. 20:20, kto lubi hokej? Szwajcaria kontra Finlandia. Wielki finał Mistrzostw Świata Elity.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18.49 na liczniku. Proszę Państwa, wróćmy teraz na chwilę do Wrocławia. Co tam się dzieje w tym meczu towarzyskim Polska kontra Ukraina? Po pierwszej połowie Polacy przegrywali 0-2. Mamy 56. minutę spotkania i wynik niestety się nie zmienił. Nie zmieniła się chyba też za bardzo gra. No po prostu dziś nam nie idzie. No i teraz powstaje pytanie, czy dobrze, że nas nie ma na tym mundialu, który niebawem wystartuje, czy jednak powinniśmy tam jechać mimo wszystko, nawet jak tam się nie dostaliśmy, to może pojedźmy tam jednak. Może ktoś na miejscu powie, słuchajcie, gracie tak dobrze, że my rezygnujemy i oddamy wam swoje miejsce, bo uważamy, że takie asy jak wy, no powinny być na mundialu. No ale jak tak patrzę na tę grę, to widzę, że jednak jest szansa się wyspać w czerwcu i w lipcu. Człowiek nie będzie musiał zaliczać tych niezaspanych nocy, nie zaliczy tego, nie będzie niedospany, nie będzie chodził jak zombie, jak od rana do wieczora. A to wszystko dzięki polskim piłkarzom. Teraz mamy rzut rożny. Może ten gol na 1-2 nas obudzi i odmieni, ale widzę, że nadal się nie obudziliśmy i ja nie czuję się odmieniony. Polska, Ukraina 0-2.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 7 minut po godzinie 19. Witam w drugiej połowie programu Niedzielny sportowiec. Teraz przeskoczymy sobie do Orlen Basket Ligi. Półfinały. Kto zostanie finalistą i zagra o złoto Mistrzostw Polski w koszykówce? Odpowiedzi już niedługo. Właśnie zakończyło się trzecie spotkanie, w którym Zastal Zielona Góra grał z Arką Gdynia i w tym meczyku padł wynik 96 dla Zastalu, Arka 89, a to oznacza, że Zastal Zielona Góra zostaje pierwszym finalistą Mistrzostw Polski w koszykówce i zagra o złoto. A z kim zagrają o złoto, to wszystko wyjaśni się być może jutro. Legia Warszawa zagra z Dzikami Warszawa po raz trzeci, tym razem na terenie rywali. Pierwsze dwa spotkania legioniści wygrali u siebie 98-80 oraz 78-76. Ten drugi mecz, niezwykle zacięty, daje nadzieję Dzikom, że być może 1 czerwca, w Dzień Dziecka, sprawią swoim kibicom miłą niespodziankę i przedłużą szansę na walkę o awans do finału. Mecz rozpocznie się jutro o godzinie 20:15. Dziki Warszawa kontra Legia Warszawa i poznamy drugiego finalistę.

du hast mich, du hast mich.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 20 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, przenieśmy się teraz w świat kobiecej siatkówki. W najbliższą środę 3 czerwca startują rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Impreza z udziałem polskiej reprezentacji rozpocznie się w Chinach. Jeżeli Polki dobrze to rozegrają, to wrócą na turniej finałowy, który odbędzie się w dniach 22-26 lipca także w Chinach. No ale na początek kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego będzie musiała wygrać swoje spotkania w trzeciej grupie w chińskim Nankinie. I na początek 3 czerwca w środę o 5:30 rano mecz Polska-Belgia. Następnie 4 czerwca w czwartek o godzinie 9 rano Polska-Czechy. 5 czerwca w piątek o 13:30 Polki zagrają z Serbią. I na koniec 7 czerwca w niedzielę o godzinie 13 zmierzymy się z reprezentacją gospodarzy Chinkami. Następny turniej, jak widzę, turniej numer 2 odbędzie się w Bangkoku w Tajlandii, natomiast trzeci turniej w Japonii. Ale to oczywiście tak zwana odległa przyszłość. Na razie trzeba się skupić na tym, co przed nami, co nadciąga. Przypominam, pierwszy mecz, 5:30 rano Polska-Belgia, 3 czerwca. Polki rozpoczynają rywalizację w Lidze Narodów i nasze dziewczęta będą bronić medalu brązowego, które zdobyły rok temu

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19:38, niedzielny sportowiec. Przenieśmy się do Warszawy, gdzie od 1 do 7 czerwca na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki najlepsze reprezentacje świata zagrają o medale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W tym, proszę Państwa, mistrzowskim turnieju zaprezentuje się reprezentacja Polski kobiet oraz mężczyzn. Faza grupowa z udziałem naszych reprezentantów zostanie rozegrana w dniach 1-4 czerwca. Panie zagrają swoje spotkania 1 i 3. Wygląda to tak, jeżeli chodzi o terminarz. W Dzień Dziecka o 18:55 Polska kontra Madagaskar, a o 20:45 Polska Czechy. 3 czerwca Polska Azerbejdżan i Polska Holandia o tych samych porach. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o panie. Natomiast panowie do gry wchodzą 2 czerwca o 19:45 zagramy z Mongolią i 2 czerwca także o 21:35 Polska Łotwa. 4 czerwca o 18:45 zagramy z Czechami i panowie zakończą fazę grupową meczem z Amerykanami. 4 czerwca o 21:35. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozgrywki grupowe. Przypominam, od 1 do 7 czerwca w centrum stolicy na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Kto lubi te rozgrywki, to myślę, że będąc mieszkańcem Warszawy powinien zahaczyć o to miejsce i oczywiście obserwować poczynania najlepszych w tej widowiskowej dyscyplinie. 20 minut do 8 wieczorem.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, za 8 minut będzie godzina 20. Teraz już mogę podać ten wynik meczyku. Jeżeli ktoś nie wie, to Polska we Wrocławiu przegrała z Ukrainą 0-2 po meczu tragicznym i fatalnym. 3 czerwca kolejny sprawdzian. Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigeryjczykami i jeżeli nie poprawimy gry, to myślę, że lekko nie będzie, powiem tak. Natomiast gdybyście jeszcze dziś szukali rozrywki, to jest bardzo interesujące spotkanie. Finał baraży o Ekstraklasę o 20:45. Wieczysta Kraków kontra Chrobry Głogów. Drużyna, która wygra ten mecz, pojawi się w przyszłym sezonie w najlepszej lidze świata w Ekstraklasie, dołączając do Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia, pięknej pogody, emocji po kokardę. Trochę się będzie działo. Jutro, przypominam, Maja Chwalińska o 14:00 gra z Diane Parry z Francji. Czwarta runda Roland Garros. Tak więc będzie co oglądać i czym się emocjonować. Życzę wspaniałego wieczoru i do usłyszenia.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antiradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antiradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Ty Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Jest już w sprzedaży czerwcowy numer naszego pisma, a piszemy w nim m.in. o POD, Suede, Tarry, New Model Army, Jarbo czy Exmal Deutschland. Polecam też felieton Jakuba Żulczyka o Kim Gordon oraz naszą wkładkę o Dimmu Borgir. Sporo miejsca poświęcamy oczywiście nowej, pierwszej od dawna płycie Paula McCartneya The Boys of Dungeon Lane, na której znalazł się m.in. duet z Ringo Starrem Home to Us. Wszyscy piszą, że to ich pierwsze wspólne nagranie poza Beatlesami, a to nieprawda, bo w latach 70. Paul i jego pierwsza żona Linda zaśpiewali z Ringo chociażby piosenki Six O'Clock i Pure Gold. Ale my słuchamy Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Noir. To najostrzejszy album, jaki Taria nagrała w całej swojej karierze. Promuje go piosenka I Don't Care, nagrana w duecie z Danim Filtem z Cradle of Filth. Jego śpiew można by określić zupełnym przeciwieństwem mojego i właśnie to wydawało mi się interesujące, mówi w Teraz Roku Taria. Skontaktowałam się z nim, napisałam, że mam utwór, który świetnie byłoby zaśpiewać razem. Po 5 minutach oddzwonił, że bardzo chętnie. Taria i Danny Field, I Don't Care.
1: Teraz Rok w Antyradiu.

0: Grupa New Model Army już w lipcu zagra w Polsce 3 koncerty w Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu. Ale jej lider Justin Sullivan bywa też u nas prywatnie, a w piosence First Summer After zawarł swoje wrażenia z wycieczki po naszym kraju. Polska jest dla mnie bardzo interesującym miejscem, opowiada w Teraz Roku, kiedy w 89 w Europie Wschodniej upadł komunizm, powstało wiele nowych państw i w porównaniu z większością z nich Polska zaszła bardzo daleko w bardzo szybkim tempie. Może dlatego, że Polacy najwcześniej powstali przeciwko komunistycznej władzy. A może też dlatego, że wasz kraj mógł się poszczycić długą obywatelską historią. New Model Army, First Summer After.
1: Teraz rok w Antyradiu.

0: Jazz Rock w Antyradio.
1: 17 maja minęło 50 lat od premiery drugiej płyty grupy Rainbow, Raising. A w nowym numerze Teraz Rocka przypominamy, jak powstała jego niezwykła okładka, zaprojektowana przez Kena Kelly'ego. Richie Blackmore przyjął mnie w swoim biurze w Los Angeles, opowiadał on. Usiedliśmy i od razu zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak ma wyglądać obraz, który mam namalować. Z wyłaniającą się ze wzburzonej morskiej wody i obejmującą tęczę pięścią. Wracałem do domu z gotową wizją w głowie. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Rainbow, Tarot Woman.
0: Teraz Rock w Antyradiu.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo nadchodzi tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradiu. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Ezoteryczny Poznań.

Ilias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dzień dobry, Leszek Gnoiński zaprasza na Antykulturę w Antyradiu. Przed Państwem wywiad z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą, współzałożycielem, a także autorem tekstów zespołu Deserter. Wywiad przeprowadziłem we wrześniu 2022 roku. Dlaczego założyłeś zespół?
2: Trudno jest powiedzieć dzisiaj po tylu latach, czy był jakiś konkretny powód. No, mieliśmy wtedy po lat naście wielką potrzebę, żeby robić cokolwiek w życiu, a tych możliwości było bardzo niewiele, ponieważ PRL nie proponował niczego, zupełnie niczego młodym ludziom. No, można było pójść w sport albo nie wiem, w coś takiego oficjalnego, co jakby były kluby, były jakieś takie miejsca, gdzie można było się spotykać. Znaczy mówię o klubach sportowych. Albo można było wybrać jakąś zupełnie własną ścieżkę życia. Nam bardzo zależało na tym, żeby się móc po pierwsze jakby energetycznie trochę wyżyć, bo tworzenie muzyki, takiej muzyki, jaką, do jakiej doszliśmy, to była muzyka rzeczywiście bardzo energetyczna i trzeba było trochę wysiłków to włożyć, więc to jakby jak się ma lat naście, no to tą energię się ma i trzeba ją rozładowywać w jakiś taki sposób. My chcieliśmy ją rozładowywać w sposób sensowny. To po pierwsze. Po drugie, jakby mieliśmy potrzebę wypowiedzi, żeby się wypowiedzieć na temat tego, co jest wokół, co nam się nie podoba, co nam doskwiera. No tutaj trzeba zauważyć kontekst czasu, w jakim zespół powstał. Ten moment solidarności, ten moment takiego momentu w historii Polski, PRL-u, momentu wolności, że trochę zaczęło docierać książek wydawanych w drugim obiegu, trochę informacji więcej się pojawiało w prasie takiej drugiego obiegu, właśnie tej niezależnej. Co prawda to wszystko było takie toczące się wokół polityki, co nas nie do końca przekonywało, natomiast jakby to trochę dało odwagę, myślę, całemu pokoleniu, to co się działo wtedy z Solidarnością, z tymi strajkami, z tym, że się zrobiła generalnie taka atmosfera rewolty, no to całemu pokoleniu dało jakiś taki sygnał, czy też może nie tyle sygnał, co dało możliwość, żeby spróbować też coś samemu zdziałać. No i jakby zespół wtedy był takim bardzo łakomym kąskiem z naszego punktu widzenia, bo było dużo muzyki, dużo działo się w muzyce wtedy. Cała rewolucja punkowa na zachodzie docierała do nas oczywiście w strzępach, ale ta energia, ten rodzaj energii, jaki te zespoły za sobą niosły, był dla nas oczywisty i zrozumiały. Jakby od razu wiedzieliśmy, że to jest coś, co chcemy robić, coś, co jest nasze. Mamy podobne potrzeby, podobne postrzeganie świata i chcemy się wypowiedzieć tu, na tym terenie, w naszym języku i wypowiedzieć się na temat tych spraw, które my tu mamy. Korzystając oczywiście z tego pomysłu na muzykę, jaki się zrodził tam.
1: Czym był dla ciebie wtedy ten zespół?
2: Wiesz, to takie wspomnieniowe sytuacje, czy też opowieści tego, żebym ja dziś sobie przypomniał, co ja wtedy myślałem, są niezwykle trudne, bo jednak wiesz, no dziś jestem dorosłym facetem, już niedługo będę stary. Wtedy byłem dzieciakiem zupełnym, więc jakby trudno jest w tym mózgu swoim już doświadczonym wskrzesić ten jakby ducha tamtego czasu i sobie przypomnieć, co myśmy myśleli. Ja myślę, że to były działania bardzo spontaniczne. To nie było zaplanowane. Myśmy nic sobie nie wyobrażali. Znaczy nie wiedzieliśmy, co z tego wyniknie. Po prostu padł pomysł spontaniczny, zupełnie taki surowy, młodzieńczy. Zróbmy zespół. No i padło z ust kolegów, okej, róbmy zespół. No i nikt nie wiedział ani jak ten zespół się robi, ani co z tego wyniknie, ani jakie będą konsekwencje dla nas i dla naszego życia, dla naszych rodzin. No w ogóle to było wszystko nieprzewidywalne wtedy i w ogóle nie mieliśmy zielonego pojęcia, że ten zespół przetrwa rok, czy dwa, czy przetrwa dziesięć. No nikt w ogóle nie miał żadnego takiego ani planu, ani przewidywań. Więc trudno jest mi przypomnieć sobie, co wtedy myślałem. No na pewno w pewnej mierze było to działanie bezmyślne, jak to mogę dzisiaj powiedzieć. Po prostu Tak wyszło. Chcieliśmy nagle coś zrobić, no to zróbmy zespół. Ale ponieważ nie potrafiliśmy grać na instrumentach, więc to była taka deklaracja trochę rzucona w próżnię, że takie, no dobra, to zróbmy zespół. No dużo głupich rzeczy się robi, jak się jest młodym, prawda? I to była trochę taka głupia deklaracja, no ale potem się okazało, że no dobra, ale to skoro mamy ten zespół zrobić, no to trzeba się jakoś nauczyć grać. No dobra, no to spróbujmy, no to może się uda. No i zaczęliśmy powoli to sklecać. Możliwości były niewielkie, no bo tych instrumentów rzeczywiście nie było, nie mieliśmy dostępu do żadnych sal prób, trzeba było to wszystko sobie znaleźć, zorganizować. Wiesz, trudności, żeby do tego doszło, było tak dużo, że jak sobie to dzisiaj wspomnę i potem pomyślę, że nam się to udało, to jestem pod wrażeniem, naprawdę, bo niewielu by się chciało zrobić to wszystko, co myśmy zrobili. Znaczy, potem się okazało, że tych zespołów jest dużo, więc jakby dużo ludzi poszło taką ścieżką. Ale z perspektywy, tak jak sobie dzisiaj myślę, to wysiłek był olbrzymi, żeby to się w ogóle udało. I tak jak mówię, właściwie wtedy nie wiadomo było po co. No tylko po to, żeby to zrobić. Żeby to zrobić, żeby się wywrzeszczeć, żeby się tą swoją wściekłość jakoś podzielić się z innymi. No to raczej tak, tak to sobie wspominam.
3: Czy był jakiś taki moment, już mówię o późniejszych czasach, że zdałeś sobie sprawę, aha, to może być ta moja przyszłość, to może być ten mój, może nie tyle zawód, co coś, dzięki czemu żyję z tego. Był taki moment?
2: Wiesz co, ja nigdy sobie nie wyobrażałem, że pójdę do normalnej pracy. Może od tego trzeba zacząć. Zawsze myślałem, że bycie takim po prostu trybikiem maszyny w tym systemie, że się codziennie idzie na godzinę 6 czy 8, siedzi 8 godzin, potem się wychodzi i właściwie nie ma żadnych przyjemności w tym życiu, żadnych perspektyw, tylko to tak się mieli dzień za dniem, dzień za dniem. Nie wyobrażałem sobie tego już będąc w szkole średniej. Znaczy już wtedy myślałem sobie, że takie życie jest bez sensu. Bardzo bym chciał mieć taki zespół, żeby sobie z tym zespołem po prostu być, jeździć i tak dalej. Oczywiście to było niemożliwe, bo to było tylko takie moje gdybanie, ale gdzieś tam dążyłem cały czas do takiego sposobu życia, bo nie chciałem, tak jak mówię, być pracownikiem, nie wiem, robotnikiem, czy jakimś tam kierownikiem, czy działaczem. Więc wybrałem, tak przynajmniej miałem taką nadzieję, że to się uda zrobić. Oczywiście potem się okazało, że to się nie da, bo w 85 roku, zdaje się, przyszedł taki zapis, czy ustawa, czy jakiś rządowy nakaz pracy dla mężczyzn w Polsce, że nie można było nie pracować. Nie pamiętam, jak to się ta ustawa nazywała, coś tam było, zwalczanie tych niebieskich ptaków, żeby ludzie się tam nie szwendali bez potrzeby, tylko każdy musiał mieć pieczątkę w dowodzie, że jest zatrudniony. No i z tym się wiązało mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Ja w 85 roku, czyli po skończeniu szkoły już 2 lata, musiałem iść do pracy. Znaczy tak, rodzice mnie wyrzucali już, bo skończyłem szkołę, na studia się nie dostałem. Do wojska mi się udało nie pójść, wykręciłem się. Walczyłem długo z tym wojskiem, ale się udało. No i była taka sytuacja, że tak, z grania nie można było żyć, ponieważ jako amatorzy nie mogliśmy dostawać pieniędzy za koncert. Czy było 1000 osób, czy 300 osób, czy nie wiem, jak na w Jarocinie było parę tysięcy osób, to stawka była stała. I koniec, do widzenia. Zwrot kosztów podróży plus tam 100 zł i do widzenia, nie? Więc jakby wiadomo było, że z tego żyć się nie da, jakieś pieniądze są potrzebne, więc wtedy poszedłem jedyny raz do pracy najemnej, ale do prywaciarza, nie do fabryki, w dodatku do kuzyna. Pracowałem u niego 3,5 roku na zasadach takich, firma elektroniczna robiąca sprzęt medyczny, od razu uprzedzę pytanie, to nie było nic zdrożnego, nawet szczytny cel. Pracowałem u niego na akord, czyli mogłem sobie wziąć robotę, zrobić i potem miałem wolne, więc to była idealne rozwiązanie. Mogłem spokojnie po pracy jechać jeszcze na próbę, wyjeżdżać na koncerty. Od razu go uprzedziłem, jak przyjmował mnie do pracy, że ja mam niestety tak w życiu, że czasami wyjeżdżam na koncerty, więc żeby nie było zdziwienia. No i uznaliśmy, że okej, nie ma problemu, jak robota jest zrobiona, możesz sobie jechać. No i tak to było. Ale wracając do jakby głównego wątku pytania. W latach 90., kiedy już się system zmienił i się okazało, że zmienił się sposób działania zespołów i zmieniły się możliwości, bo wreszcie można było normalnie dostawać honorarium za koncerty, na przykład od ilości sprzedanych biletów, no różne tam były sytuacje, różne rozliczenia, więc udawało mi się przez lata 90. być tylko w zespole, co było doskonałym rozwiązaniem, aczkolwiek bardzo trudnym, no bo jak mi się urodziły dzieci, no to wtedy pomagałem żonie w domu, nie graliśmy, nic się nie działo, zespół był w zawieszeniu, jakby no, były związane z tym trudności, między innymi basista wtedy odszedł w 93 roku, jak mi się pierwszy syn urodził, Paweł, bo się nic nie działo przez 3 miesiące, a on chciał, żeby się coś działo, no wiesz, to jakby to wiadomo, że sytuacje rodzą różne

0: Zmieniło się sporo, bo i pokoleniowo się trochę zmieniło. Ta załoga koncertowa, ta, która robiła koncerty, też dorosła, weszła w swoje życie takie dorosłe, więc jakby część tych ludzi odpadła. Zmieniła się struktura klubów w Polsce, bo na początku, w latach 90. na fali takiej zachwytu nad obywatelskością i nad samorządami, te samorządy czy władze miast dawały ludziom lokale do prowadzenia, wynajmowały za jakieś małe pieniądze, żeby tak ludzie się sami organizowali. No był taki ideowe podejście do kultury i to się pod koniec lat 90. skończyło, no bo przyszli cwańsi i zobaczyli, no ale dlaczego oni mają taki lokal w środku miasta? My go chcemy, my będziemy na tym zarabiać. No i wszystkie te miejsca zaczęły jedno po drugim padać. Rzeczywiście była fala zamykanych klubów, przejmowanych przez jakieś biznesy i to był jakby jeden z elementów tego upadku tamtej fali. Jakby. No i trzeba było znowu szukać sobie zajęcia takiego, że jak nie ma koncertów, nie ma nagrywania płyt, no to trzeba coś robić. A wtedy założyłem działalność gospodarczą i zająłem się grafiką. Zawsze się zajmowałem grafiką, ale teraz już się zająłem tak grafiką, żeby z tego żyć. No i to trwa do dzisiaj między innymi, to zajmowanie się grafiką, choć od kilku lat też jest jakby w tym zakresie poważny spadek, natomiast jest lepiej, no bo gramy więcej koncertów.
1: Czy był jakiś taki kryzys w zespole, który mógł zakończyć tego działalność przez te lata?
0: No, kryzysów w zespole było całe mnóstwo, natomiast nigdy nie myślałem o tym, że on może zakończyć działalność. To też jest takie ciekawe, że zakładając, nie przypuszczałem kiedykolwiek, że to potrwa, a jak już trwa, to nie zakładam, że to może przestać trwać. Także kryzysów było dużo, ale nigdy zespół nie zawiesił działalności, nigdy nie przestał działać. No, zmieniała się konfiguracja, tylko ja z Robertem jestem elementem stałym. Chociaż teraz z Jackiem gramy już ponad 20 lat, jest najdłużej grającym basistą w zespole, czyli jakby ten ostatni skład jest najbardziej trwały.
1: Powiedz mi, jakie są cechy, bo to jest taki związek, akurat w waszym przypadku jest to trzyosobowy związek. Jakie cechy są potrzebne, żeby zespół istniał 40 lat właśnie w takiej konfiguracji między tobą a Robertem, a jeszcze 20 lat z Jackiem? Co takiego potrzebujecie między sobą, żeby tak długo mogło to istnieć? Jakie cechy są potrzebne?
0: Wiesz co, no nie wiem. Przypuszczam, że w każdym zespole dzieje się to inaczej. Tutaj na pewno determinacja jest istotna i dużo tolerancji dla innych, bo no wiesz, jesteśmy ze sobą bardzo długo, starzejemy się, każdy ma swoje jakieś przyzwyczajenia, potrzeby, jakiś inny styl życia na co dzień i tak dalej. No nie jesteśmy grupą nastolatków, którzy się co sobotę spotykają na imprezie i sobie tam gaworzą, tylko po prostu spotykamy się wtedy, kiedy się musimy spotkać, kiedy musimy coś omówić, zrobić razem, pojechać na koncert, czy skomponować jakieś piosenki i tak dalej. Więc jakby ta tolerancja do tego, że każdy jest inny, to jest chyba cecha najważniejsza, żeby jak się widzi rzeczy, które może ja sam bym tego nie robił, albo bym tak się nie zachowywał, ktoś robi, no ale mówimy sobie spoko, no wiesz, ufamy sobie mniej więcej na tyle, że wiemy, że są pewne granice, a każdy do tych w zakresie tych granic porusza się po swojemu, więc myślę, że to jest najistotniejsze, żeby taki mieć wzajemny do siebie taki szacunek, to jest oczywistość, nie? Ale żeby mieć takie zrozumienie, dlatego że każdy po prostu żyje po swojemu. A jak się zejdziemy we trzech, to żyjemy jakby innym, trzecim takim, znaczy to właściwie czwartym organizmem wspólnym. No i tutaj już trochę to inaczej działa, niż każdy działa sam.
1: To jest przyjaźń, kumplostwo, czy może koledzy z pracy?
0: No chyba żadna z tych rzeczy.
1: Co najbardziej?
0: No na pewno nie koledzy z pracy, no bo to nie jest jakąś taką pracą naszą, od której zależy nasze życie, wiesz, to nie jest tak, że jakbyśmy nie grali, to jakby w COVID-zie przez prawie 2 lata nie zarabialiśmy jako zespół żadnych pieniędzy, natomiast mieliśmy same wydatki, musieliśmy utrzymać salę prób, musieliśmy nagrać płytę, musieliśmy zrobić mnóstwo rzeczy, które trzeba było tylko, wiesz, jakby wydawać, natomiast nic nie wnosiło, więc trudno tutaj mówić o kolegach z pracy, no bo to raz się jest z pracy, raz się nie jest z pracy. To nie. Na
1: jak
0: pewno
1: byś to
0: nie.
1: Nazwał? Jak byś to nazwał?
0: Ja myślę, żebym to nazwał zażyłą znajomością

0: ciąg z elementami trudnej przyjaźni. Bo ta przyjaźń jest czasami bardzo trudna. Czasami się nie zgadzamy, czasami się kłócimy, aczkolwiek kłócimy się zwykle w sposób bardzo cywilizowany, bo jeżeli mamy jakiś problem, to go omawiamy. W naszym zespole nie ma demokracji, w związku z tym decyzje muszą być podejmowane wspólnie, jednogłośnie. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to dotąd maglujemy temat, aż się zgodzi. Albo w drugą stronę, albo wszyscy zrezygnują z takiego tematu. No, znaczy sam widzisz, że to nie jest łatwe do opisania, bo to nie jest tak, że się przychodzi do pracy, się siedzi biurko w biurko z kimś, bo trzeba, bo nie o tym nie my o tym decydujemy, tylko my tutaj o tych relacjach my sami decydujemy. Chcemy w nich być albo nie chcemy. No na razie chcemy, więc to wszystko jakoś tam działa.
1: Jak widzisz przyszłość?
0: Wiesz co, do końca roku mamy dużo koncertów, więc skupiam się na takich krótkich sprawach, co będzie trudno powiedzieć. Wiesz, w 2020 roku wracaliśmy 8 kwietnia z Rotterdamu. Następnego dnia zamknęli granice. I w życiu bym nie przypuszczał, jadąc w tym samochodzie te 1500 kilometrów, że przez półtora roku nigdzie nie pojedziemy. Przewidywanie przyszłości nie ma sensu w dzisiejszych czasach. W lutym nikt się nie spodziewał, że za parę dni wybuchnie wojna. Znaczy, no niektórzy wiedzieli, ale się nie podzielili tą wiedzą. No my nie wiedzieliśmy. Także wiesz, wydaje mi się, że dłuższe planowanie nie ma sensu. W sensie, no zespół oczywiście musi działać, więc koncerty się planuje, układa się trasy, to wszystko, to nie o tym myślę. Myślę o takim przewidywaniu, co będzie w przyszłości. No na razie jesteśmy zdrowi, gramy, chcemy to robić. Sprawia nam to dużą przyjemność. Robimy to. Co będzie, to będzie. Zobaczymy.
1: Słuchaj, powstało wydawnictwo Nie ma zagrożenia, Tribute to Deserter. I to było nawet, tak, to było wiele lat temu jako podwójny kompakt, teraz niedawno wyszło jako tam winyl, tam trochę się pozmieniały te piosenki. Ale ja mam pytanie, czy pamiętasz, czyja to była inicjatywa?
0: Na pewno nie nasza, bo byliśmy przeciwni tej inicjatywie dość długo. Tylko nie pamiętam, czy to była inicjatywa pasażera, w sensie wydawnictwa? Chyba tak. Albo kogoś innego, kto taki temat rzucił. Nie jestem w tej chwili pewny, bo to było z 15 lat temu pewnie ta propozycja padła. Myśmy z 5 lat pewnie odmawiali, jak znam życie, albo ze 3, bo tak mamy taki zwyczaj, że pewne pomysły od razu kasujemy na dzień dobry, jak nam to nie pasuje. No uznaliśmy, że robienie płyty żyjącemu zespołowi jest bez sensu, no bo jakby nie... Wiesz, no takie oddawanie hołdu komuś, kto nadal funkcjonuje, tworzy, robi nowe rzeczy, a może zrobi coś złego, po co, wiesz, nie wiadomo, co będzie, więc to jest takie trochę na wyrost. I jakoś tak nie byliśmy przekonani do tego pomysłu, od razu powiedzieliśmy, że jeżeli się uprą to robić, to niech robią, ale my ani tego nie będziemy pochwalać, ani nie będziemy tego promować, ani lansować, ani się nie będziemy tym za bardzo ekscytować, bo to jakby nas taki temat nie do końca interesuje.
1: No ale powstała płyta, czyli powstała. Jakby musiałeś zaakceptować to.
0: Znaczy nie, no od razu powiedzieliśmy, że to nie jest tak, że my będziemy wybierać piosenki albo je akceptować. My po prostu, skoro już stwierdziliśmy, dobra, to sobie róbcie, no to sobie róbcie co chcecie. To myśmy nie mieli wpływu na zawartość tych płyt.
1: Jak usłyszałeś tą płytę, znaczy to wydawnictwo, to jak podszedłeś do tych różnych wersji piosenek?
0: Niektóre są bardzo ciekawe, bardzo nawet. Fajne interpretacje, fajne pomysły, a niektóre są bardzo zwyczajne, te mi się najmniej podobają, bo takie odegranie po prostu tego, co było kiedyś po swojemu. Znaczy, no, bo inaczej brzmią gitary, inaczej brzmi wokalista i na tym to się kończy, ta różnica. Natomiast najciekawsze są wersje takie twórcze, że coś jest jakby inaczej zaaranżowane, jakoś inaczej zagrane, coś pokombinowane, albo wręcz inne instrumentarium. Takie też są tam bardzo fajne wersje. Jakieś elektroniczne, jakieś takie właśnie pozmieniane. No to niektóre z przyjemnością wysłuchałem.
1: Czy słuchając tych innych interpretacji, poznałeś jakby wasze piosenki od nowa?
0: Znaczy z niektórymi rzeczywiście miałem takie poczucie wielkiej ciekawości, jak oni do tego podeszli, jak oni to sobie wymyślili i kurczę, naprawdę byłem zaskoczony wielokrotnie, bardzo pozytywnie, że można było utwór w taki sposób zinterpretować i to było super uczucie. Takie rzeczy mi się bardzo podobają, właśnie takie, że artysta po prostu bierze coś cudzego i jakby robi to po swojemu. I to jest fajne.
1: Pamiętasz, które najbardziej?
0: Wiesz co, nie pamiętam już składu tych, bardzo dawno tego nie słuchałem. No na pewno ta płyta z eksperymentami mi się bardziej podobała, czyli ta drugi CD, bo tam były dwie równolegle. Natomiast było sporo też fajnych wersji, takich bardziej czadowych, na tym wznowieniu. Tam się pojawiło kilka nowych zespołów, nowych wykonawców i kilka interpretacji takich ekstremalnych też było fajnych.
1: Wy rzadko bierzecie udział w takich przedsięwzięciach. Nagraliście piosenkę na Tribute to Kryzys. No ale rozumiem, że to nie istniejący zespół, dlatego można było nagrać.
0: Nagraliśmy jeszcze Tribute to Apatia.
1: Niedawno. Bo to jest ostatni.
0: Tak.
1: To jest ostatni.
0: Znaczy, słuchaj, przede wszystkim tak, nie bierzemy udziału zwykle w tych nagraniach z bardzo prostego powodu. Bardzo dbamy o to, żeby była odpowiednia jakość tego, co od nas wychodzi. Natomiast te przedsięwzięcia zwykle są bardzo, bardzo nisko budżetowe. Nie ma na to pieniędzy, żeby iść do dobrego studia i nagrać dobrze kawałek. I koniec tematu. Bo wiesz, no zagranie jakiegoś zespołu, który lubimy, na zagranie tego po swojemu, to jest fajne wyzwanie, to jest fajna zabawa. Czasami mi się to podoba i to jest przyjemność też, zagrać coś nieswojego. No tylko tyle, że nagrać, byleby nagrać, to nas to nie interesuje. Zawsze raczej staramy się, jeżeli już robimy, to zrobić tak, żeby było to dobrze. No Kryzys akurat nagraliśmy w studio. Jacek, nasz basista wtedy, świeży w zespole, nowy, miał z bratem własne studio nagraniowe i korzystając z tego studia, nagraliśmy ten Kryzys. No była możliwość, sami żeśmy to wszystko kontrolowali, można było we własnym zakresie to zrobić. Podobnie stało się z Apatią, nagraliśmy to w sali prób, ale to dzięki temu, że Jacek sobie zrobił studio z kolei kolejne w domu i mógł się zająć zmiksowaniem tego, ogarnięciem i tak dalej. I też w to weszliśmy. Natomiast jak nie ma takiej możliwości, że możemy to zrobić porządnie na swoich zasadach, w dobrej jakości, no to po prostu odmawiamy, no niestety.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na Antykulturę w Antyradiu i drugą część rozmowy z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą, autorem tekstów i współzałożycielem legendarnego zespołu Deserter.
2: Jak wygląda ta europejska scena niezależna, taki mechanizm wyjeżdżania w różne miejsca? Co to jest? To są festiwale, to są skłoty, jak to wygląda?
3: Zaczęliśmy wyjeżdżać w 1988 roku, w 7 w zasadzie, w grudniu byliśmy w Finlandii, potem w 8 byliśmy w RFN-ie wtedy, potem w 89 znowu byliśmy w RFN-ie, byliśmy we Francji, byliśmy w Szwajcarii, potem w 90 byliśmy jeszcze dodatkowo w Holandii, w Francji, Niemczech, Szwajcarii, potem poleciliśmy do Japonii, potem na początku lat 90. byliśmy w Skandynawii, Dania, Szwecja, Norwegia. Do Anglii nas nie wpuścili, z wilczym biletem nas wywalili, aresztowali i deportowali, bo po prostu nie byliśmy z Europy. No. A jak nie byliśmy z Europy, to nie mieliśmy prawa jeździć, grać koncertów w Anglii. To tak najprościej tłumacząc. Więc jakby Europę mamy tutaj obcykaną. Potem już w latach 2000 w Anglii byliśmy z 10 razy. Byliśmy w Anglii, w Szkocji, w Irlandii. Byliśmy też w Kijowie w latach 80., czyli wtedy w Związku Radzieckim, dzisiaj to Ukraina. Byliśmy tuż przed pandemią, byliśmy na kilku festiwalach. We Francji, byliśmy w Belgii, byliśmy w Czechach, na Słowacji. No to objeździliśmy kawał świata i powiem ci, że tak, jeśli chodzi o takie festiwalowe sytuacje, no to sprawy są dość normalne, mimo jeśli to są festiwale DIY, czy takie właśnie scenowe, niezależne, to jednak już te mniej więcej rozmowy, czy sposób organizacji, to się już mniej więcej pokrywa. No nie są to duże imprezy z dużymi budżetami, ale pewne rzeczy są dla organizatorów oczywiste. Transport, nocleg, jedzenie, sprzęt na scenie i takie rzeczy, no to wszystko musi być zapewnione, bo nikt by już nie przyjechał. To już nie te czasy, tak jak to było kiedyś. Kiedyś było sporo grania na skłotach. Zresztą jeszcze w latach 2000 graliśmy w Berlinie w takich sytuacjach skłoterskich. To się, powiem szczerze, różnie udaje. Czasami się udaje, czasami się bardzo nie udaje. Z różnych powodów. Z powodów takiego nadmiernego luzactwa organizatorów na przykład, albo z powodu warunków parszywych na takim skłocie, no bo zdarza się, że nocleg jest w kiepskim miejscu, że są robale, szczury, czy jakieś inne rzeczy. No to jesteśmy już na to za duzi, żeby nam się to podobało. Nam się to nie podoba, więc staramy się unikać, ale zaliczyliśmy tych wyjazdów zagranicznych tak dużo, że w zasadzie w tej chwili, jak już rozmawiamy z jakimś organizatorem, to mamy tak duże doświadczenie, że od razu wiadomo, czy prowadzić te rozmowy, czy nie prowadzić. Także byliśmy niedawno w Pradze Czeskiej. Fantastyczny koncert, rewelacyjna publiczność, po prostu przesympatyczna atmosfera. No czułem się jak w najfajniejszym miejscu w Polsce. Wszyscy byli po prostu mega uśmiechnięci, zadowoleni. No po prostu wspaniale było. No także wiesz, no ale zdarzają się też takie właśnie wpadki, jak mówię, że gdzieś tam jedziemy do Berlina i gramy o 4 nad ranem, bo organizator wciąż czeka, aż przyjdą jeszcze ludzie, a oni i tak nie przyjdą. Wiadomo o tym, my o tym wiemy, ale on wciąż się łudzi, że jeszcze sprzeda 50 biletów. No i takich koncertów już nie chcemy powielać, bo już po prostu nie mamy na to siły, żeby tracić czas na słabe koncerty.
2: Robert śpiewa po polsku, prawda, na tych wszystkich koncertach?
3: Oczywiście.
2: Jak jest w ogóle przyjęcie tych tekstów polskich w tych wszystkich krajach europejskich?
3: Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby zespoły punkowe śpiewały w swoich językach, bo nadaje to specyficzny charakter zespołowi, specyficzny charakter muzyce. Teksty w różnych językach inaczej są rytmicznie poukładane, inne melodie się w związku z tym układa. Język nadaje pewien taki, taką przyprawę, która rozróżnia te zespoły. Ja uwielbiam zespoły z całego świata, które śpiewają we własnych językach i po prostu nagle się okazuje, że ta sama muzyka jednak zupełnie inna. Natomiast jak to wszystko leci pod jedną sztampę angielską, no to się tak unifikuje, że to przestaje być ciekawe. Dlatego jestem zawsze za tym, żeby śpiewać w swoim języku.
2: Czy ten język staje się takim dodatkowym instrumentem?
3: Tak, oczywiście. Przypadku, oczywiście, oczywiście, że tak. Tak jak mówię, ze względu na podziały, sylaby, rytm danego języka, akcenty, zupełnie inne te melodie wychodzą w danym języku, więc to jest bardzo moim zdaniem istotne i to jest taki wyróżnik. W metalu głównie chodzi o to, żeby być gwiazdą, chyba z tego, co pamiętam z wczesnych lat. Tak zawsze było, że ta scena była zawsze nakierowana na robienie karier i bycie gwiazdorami, więc tu się nie dziwię, że wszyscy chcą śpiewać po angielsku, no bo gwiazdą można być tylko po angielsku, a nie jakoś tam po polsku.
2: Nie jesteś gwiazdą?
3: Nie słucham?
2: Nie jesteś gwiazdą?
3: Nie, brońcie Bożenko. W każdym razie scena metalowa, scena punkowa to są dwa różne światy i tutaj nie ma sensu tego porównywać. Chociaż zespoły zagraniczne, na przykład dużo zespołów niemieckich śpiewa po angielsku, szczególnie hardkorowych. To też jest następna taka jazda, że hardkorowcy mają jakąś jazdę na ten angielski, polscy też. Dużo polskich zespołów hardkorowych śpiewa po angielsku. Kompletnie ja tego nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem tekstu, tylko nie rozumiem, po co to robić. Bo po co brzmieć tak samo jak 150. zespół z przedmieść Nowego Jorku, kiedy można brzmieć jak dobry, jedyny zespół z Polski. No ale to jakby nie dyskutuję, no bo słyszałem różne opinie, że chcą, żeby być zrozumianym na świecie i tak dalej. Staram się przebijać czasami przez te teksty angielskie, żeby zrozumieć, co tam jest takiego w tych tekstach zawarte. Nie wydaje mi się, żeby to były tak te teksty dobre, żeby w jakiś sposób zawojować tym świat hardcora, ale jakby nie oceniam, no to jest moja indywidualna opinia. Zawsze śpiewaliśmy po angielsku, był taki czas, że rozdawaliśmy tłumaczenia.
2: Powiedziałeś zawsze śpiewaliśmy
3: po polsku, przepraszam, zawsze śpiewaliśmy po polsku, rozdawaliśmy tłumaczenia po angielsku, ale to nigdy nie było potrzebne. Mnóstwo ludzi nam mówiło, a to jest świetnie, że śpiewacie po polsku, bo to jest takie inne dla nas, ten język jest taki inny, to jest świetne. Ostatnio graliśmy we Francji, jak graliśmy w Dijon na festiwalu. To jest taki stary festiwal z długą tradycją i tam były zespoły chyba głównie francuskie, miał być jeden ze Szkocji, który się spóźniał. Myśmy jakby grali w takim dobrym czasie, około 9 czy 10, więc było mnóstwo ludzi na tym koncercie. Balanga była po prostu niesamowita, mimo że nie rozumieli, o czym śpiewamy, ale jakby poczucie tej wspólnej energii widocznie takich poniosło, że to nie miało znaczenia. No oczywiście Robert wtedy zapowiada po angielsku, żeby to jakoś tam nawiązać kontakt z publicznością i to myślę, że to wystarczy.
2: A w Japonii nie poczułeś się gwiazdą?
3: Wiesz co, no oni bardzo mieli potrzebę, żeby nas traktować jak gwiazdy, a myśmy mieli bardzo wielką potrzebę, żeby tego nie robili. I tutaj był pewien zgrzyt pomiędzy nami a tą japońską mentalnością, ale żeby powiedzieć, o co chodzi, to trzeba zacząć od tego, że koncerty japońskie organizowała wielka agencja koncertowa, taka, która w przeszłości sprowadzała mega gwiazdy typu Madonna i tak dalej, więc oni z założenia wychodzili, że traktują wszystkich jako gwiazdy, no bo jakby sprowadzają nie byle kogo, tylko porządnych, dużych wykonawców. No my takimi nie byliśmy, ale dla tej całej obsługi, dla wszystkich pracowników, którzy pracowali wokół tych koncertów, byliśmy jakąś tam gwiazdą. No oni myśleli, że jakby no trzeba tak jak zwykle. Białe rękawiczki, limuzyny, podwożenie z hotelu na próbę, z próby do hotelu i tak dalej, więc jakby mieli taki ten sznyt gwiazdorski. No myśmy próbowali się z tego schematu wymknąć, chodząc na piechotę, zwiedzając miasto i tak dalej, co wprowadzało ich w pewien rodzaj paniki, no bo nagle kierowca mówi, ale to wy chcecie mnie wyrzucić z pracy, bo czy jestem niepotrzebny? A my nie, ale dlaczego tak uważacie? Jesteś potrzebny. Tak, ale wy wolicie na piechotę niż ja, a ja muszę was wozić, nie? Ale, no bo my chcemy zobaczyć miasto, ale ja, jak mnie was nie wożę, to znaczy, że jestem niepotrzebny. Wyrzucą mnie z pracy, wiesz, to były tego typu śmieszne sytuacje. No ale jakoś to żeśmy tam w sumie poogarniali. Zespół Stalin, który był między innymi inicjatorem tej trasy i był naszym towarzyszem tej podróży po Japonii, no jakby rozumiał nasze podejście i próbował ten jakby tłumaczyć, czy też jakoś tam gasić te takie drobne pożary, które wybuchały. Ale to wszystko było na zasadzie takiej dla nas sympatycznej, z uśmiechem, z takim jakby poczuciem folkloru takiego, że jesteśmy w innym miejscu na świecie, ludzie trochę inaczej myślą, trochę inaczej żyją, mają zupełnie inne pojęcie o pracy, zupełne pojęcie o zespole muzycznym. Wiesz, no my z PRL-u byliśmy przyzwyczajeni do tego, że zespół to jest nic nie wart, nie ma żadnego znaczenia. Najważniejszy jest pan od sprzętu, pan od świateł i pan od konsolety. A zespół to mogą sobie tam grać, szarpi druty, najlepiej to niech nie grają, bo się sprzęt zepsuje. Więc mieliśmy taki obraz trochę, jak się traktuje zespoły i to się zderzyło z tym jednak, że inni traktują troszeczkę lepiej. Zresztą już było widać to na zachodzie, na tych pierwszych wyjazdach, nawet tych skłoterskich, że całe ekipy klubów, akustycy, ludzie od sprzętu, bar, wszyscy pracowali dla zespołu. To było dla nas tak odmienne i tak niesamowite, że przyjeżdżałeś i się okazuje, że wszyscy są twoimi przyjaciółmi, wszyscy chcą, żebyś jak najlepiej zagrał, wszyscy chcą ci pomóc. Zupełnie odwrotnie niż w Polsce, że zespół przyjeżdżał i był jakby głównym zagrożeniem dla sprzętu, bo pan ma drogi sprzęt i jeszcze mu zepsują. Więc jakby to takie odwrócenie tych ról było super. Myśmy zresztą uczyli się, jak powinny wyglądać koncerty i potem to staraliśmy się wdrożyć też w Polsce, tłumacząc i organizatorom, i tym ze sceny niezależnej i tak dalej, jak się traktuje zespół, co zespół powinien mieć zapewnione, co trzeba przygotować i w ogóle jak to się ma wydarzyć. I wiesz, no mam nadzieję, że parę osób się nauczyło, jak to powinno wyglądać.
2: Ile graliście koncertów wtedy w Japonii?
3: W Japonii 4.
2: Największa przygoda życia?
3: No myślę, że tak, wiesz, bo byliśmy chyba pierwszym zespołem, nie przypominam sobie, czy ktoś tam był. Ktoś podobno był z jakiegoś mainstreamu w Japonii, ale nie pamiętam kto. W każdym razie z tego środowiska byliśmy pierwszym zespołem w Japonii. To po pierwsze inny świat, inne standardy. No zobaczyliśmy rzeczy, których byśmy nigdy w życiu nie byli w stanie wtedy zobaczyć, gdybyśmy nie byli takim, a nie innym zespołem. To też jakby trzeba wziąć pod uwagę, że to wszystko się wydarzyło, dlatego że byliśmy tym zespołem właśnie.
2: Jakie było przyjęcie publiczności japońskiej? Bo to też jest ciekawe, bo oni też mają inny sposób reagowania na muzykę, prawda? Inny sposób zabawy.
3: Rzeczywiście, zupełnie inny sposób. Graliśmy dwa koncerty festiwalowe, powiedzmy sobie wielkości polskiego Ruprega. To były dwa koncerty pod Tokio w... Ale to jak się to nazywało? Zaraz sobie przypomnę. I to były duże koncerty, powiedzmy sobie tam na 1,5-2 tysiące ludzi. I tam była publiczność bardzo zróżnicowana. Od takich ludzi normalnie ubranych, którzy przyszli na imprezę, więc panie na przykład w wieczorowych sukniach, po punkowców, zwyczajnych takich, którzy przyszli na koncert punkowy, więc bardzo zróżnicowana publiczność. I te reakcje były bardzo ciekawe dla nas, bo oni z wielkim takim jakby z wielką atencją słuchali tych piosenek. Kiedy kończyliśmy, to nagle wybuchały brawa. Trochę tak jak na koncertach muzyki klasycznej, że musi wybrzmieć ostatni dźwięk klawisza fortepianu, dopiero wtedy można klaskać. I tu było podobnie, że jak już oni wyczuli, że już na pewno skończyliśmy dany utwór, to dopiero te brawa się wzbudzały. To były te koncerty takie większe. Natomiast dwa pozostałe w Nagoi i w Osace to były koncerty klubowe, typowe, takie dla mniejszej publiczności, no to tam ta publiczność była już taka normalna, że się tak wyrażę, taka jak na koncercie punkowym. No, była balanga, były wrzaski, były oklaski, było, no, wszystko tam się działo. Oczywiście zespół Stalin był wtedy gwiazdą, więc może mogliśmy zobaczyć, jak to się dzieje przy takim zespole, no to wyglądało to mniej więcej tak jak na Beatlesach. Czyli po prostu wrzask, szał, i jakby uwielbienie dla tych ludzi, którzy stali na scenie. To było też ciekawe przeżycie.
2: Dlaczego nie pojechaliście już później do Japonii?
3: No nie było zaproszenia takiego dla nas. No wiesz, to takie okazje się zdarzają rzadko. To są bardzo kosztowne wyjazdy, więc ponieważ ten koncert odbywał się z okazji upadku muru berlińskiego i ten koncert w Tokio, i oni chcieli zrobić taką imprezę, zapraszając kogoś z Europy Wschodniej, żeby to uczcić, taką imprezę niezależną, ale jakby, no, z szacunku do tego, że komuna w Europie się skończyła, mur berliński padł, więc super fajna akcja, zróbmy koncert, taki duży festiwal i zaprośmy kogoś z Niemiec. No i oni pojechali do Niemiec szukać tam jakiegoś niezależnego zespołu, no ale do NRD, ale im się nie udało. No i trafili w związku z tym do Polski, no bo ktoś im powiedział, nie, no u nas to tak nie za bardzo, jedźcie do Polski, tam jest mnóstwo. Przyjechali do Polski, poszli do polskiego radia, no bo nie znali żadnych kontaktów. To wiesz, to tak działają te duże firmy, te koncertowe, te agencje, no nie mają jakichś kontaktów takich indywidualnych, tylko idą ścieżkami wydeptanymi. Poszli do polskiego radia, no ale tu w polskim radio, w Trójce, no to na słowo polskie zespoły punkowe, to wszyscy raczej tak niekoniecznie. No i trafił się Marek Niedźwiecki do tej rozmowy, no bo wysłali go, że a, polską muzykę to Marek Niedźwiecki to zna, to z nim pogadajcie. No i Marek Niedźwiecki mówi, ja to wam nic nie powiem, bo ja to nic nie wiem, ale jest tutaj taki młody redaktor, Chmiel Maciek się nazywa, idźcie do niego. No i rzeczywiście Maciek wtedy bywał w Trójce, bo miał jakąś tam audycję. Już nie pamiętam, czy ją prowadził, czy dopiero miał prowadzić, ale bywał w tej Trójce regularnie. No i w ten sposób cudowny to się wszystko zdarzyło, że oni trafili do Maćka. Maciek z otwartymi ramionami ich przyjął, zaprosił ich na próbę do Hybryd, przyjechali do nas. No i oni mówią, super, fajnie, to was zaprosimy. A my, no, dobra, dobra. No i pojechaliśmy wtedy na trasę dwumiesięczną do Europy i siedząc na skłocie w Bernie, w Szwajcarii, Maciek mówi, słuchajcie, przyszedł faks, muszę iść na pocztę odebrać faks, bo wtedy to jeszcze, wiesz, było tak, że się na poczcie odbierało te faksy, bo tam ktoś do niego zadzwonił, że trzeba przyjść na pocztę i odebrać faks. Poszedł na pocztę, się okazało, że faks jest z Japonii i że prośba, proszę podać numer konta, wyślemy pieniądze na bilety lotnicze. No i
4: to
3: też był szok zupełny, bo poszliśmy do banku i mówimy, no chcielibyśmy dostać przelew z Japonii. A oni, ale co, ale jak to? No tak, no bo tu potrzebujemy, żeby nam pieniądze przylali, ale my jesteśmy z Polski, a tu jesteśmy tylko przejazdem przez tam najbliższy tydzień. Oni, no dobrze, to nie ma problemu, to taki i taki numer podaliśmy tam, nie wiem, wypełniliśmy jakieś formularze, Maciek to robił, no i słuchaj, przyszło pieniądze, przyszły, cała gotówka przyszła do Szwajcarii. Nie pamiętam, czy to na pocztę, czy do banku, w każdym razie dostaliśmy kupę forsy i wtedy żeśmy sobie żartowali, że właściwie to jest taka harmonia pieniędzy, to było chyba z 6 000 dolarów. Na tamte czasy myślę, słuchajcie, to możemy sobie kupić po samochodzie i nigdzie nie jechać. Bo to jest naprawdę góra forsy. No ale wzięliśmy te pieniądze i Maciek wtedy kupił bilety lotnicze i polecieliśmy.
2: Niesamowita historia. Ty napisałeś książkę o deserterze, ale ostatnio wyszła też książka Tomka Lady, gdzie opisuje skandale.
3: Między innymi.
2: No tak, między innymi, bo tam są trzy postaci. Powiedz mi, czy jaki ma stosunek w ogóle do książek o muzyce? Nie jako fan, tylko jako muzyk. Czy one są potrzebne? Jakie lubisz książki czytać? O czym najbardziej?
3: Wiesz co, są bardzo różne książki o muzyce, niektóre są świetne. Przeczytałem doskonałą książkę Życie, biografię Cliffa Richardsa z Rolling Stonesów. Doskonale napisana.
2: Doskonale.
3: Bardzo się dobrze czytało. Teraz przeczytałem dosłownie kilka tygodni temu biografię zespołu Bad Religion, wydaną w Polsce. Polecam, doskonała książka. Rób co chcesz, to się chyba nazywa ta książka, nie pamiętam w tej chwili. Napisałem dziennikarz, który był współtwórcą fanzinów, recenzentem takim, no widać, że żył razem z zespołem w tych czasach. Książka jest napisana po prostu kapitalnie. polecam serdecznie, bo czyta się ją, ja czytałem z olbrzymim zaciekawieniem, przeczytałem ją, nie wiem, w 3 wieczory czy 4, mimo że to jest gruba książka, tak jest fajnie napisana. I to jest zwykła liniowa opowieść o zespole, nic tam takiego. Gdzie nagrywali, z kim się spotkali, dlaczego zmienił się skład. Tam nie ma żadnych fajerwerków, a jednak to jest tak napisane, że to jest bardzo ciekawe. Także są ciekawe książki. Książka o Motorhead też jest niezła, ale na przykład książki o Bobie Marleyu nie dałem rady przeczytać, bo jest tak dużo szczegółów. Znaczy jest kilka tych książek o Marleyu, ja mówię o takiej wydanej w Polsce kilka lat temu. Tak dużo szczegółów, tak dużo nazwisk, jakichś fragmentów, jakichś dziennikarzy, jakichś ciotków, pociotków, on tam wymienia, bo to też dziennikarz muzyczny pisał, skupił się na szczegółach, po prostu wymiękłem dość szybko po tych książce, bo w ogóle mnie to nie ciekawiło, bo co mnie obchodzi 100 nazwisk, o których nic nie wiem i one nic nie wnoszą, jak dla mnie. Więc są bardzo różne te książki. Nie mam negatywnego stosunku, bo ja lubię czytać różne rzeczy. Jak coś jest fajne i dobrze napisane, to jest okej. Okay. Książkę Tomka Lady przeczytałem od razu, jak ją dostałem. Zresztą prosił mnie o wypowiedzi na temat skandala, jak ją pisał. Udzieliłem mu, może nie z jakimś wielkim entuzjazmem, ale udzieliłem, bo to też trochę jest tak, że ja mam taki problem z książkami, że autor właściwie chce, żeby mu tą książkę pisał ktoś inny. Bo już miałem kilka takich rzeczy, że to ja ci przyślę pytania, a ty mi odpisz. Nie, ja już nic w życiu nie odpiszę nikomu, jak chcesz, to możemy pogadać. Ale nie, z Tomkiem było okej, zadzwonił, długo pogadaliśmy, rozmowa była bardzo sympatyczna i ta książka jest ciekawa. Mi się podobało, bardzo mi się podobało. O skandalu też było parę zaskakujących rzeczy, o których zapomniałem, a które tam się pojawiły, z ust innych, którzy też się wypowiadali. Było kilka rzeczy, z którymi się nie zgodziłem, bo to są opinie, które nie mają żadnego potwierdzenia w faktach, no ale komuś się wydawało, że było tak, a nie inaczej, a tak naprawdę było inaczej. To, co też nie mogę mieć pretensji, bo każdy ma swobodę wypowiedzi i mówi, co chce. Wydaje mi się, że fajnie, że taka książka się ukazała. Czemu nie?
2: Ważne są te książki? Co pokazują? Co uczą? Uczą coś w ogóle?
3: No ja wiem, czy uczą. No, wiesz, no to jest takie zapis pewnej historii. Bo to jest, wiesz, to jest zapis historii. Ja uważam, że w ogóle polska scena niezależna, polski punk rock, cała ta kultura niezależna jest bardzo słabo opisana. Jest bardzo mały ślad w historii. W latach 80. przeganialiśmy wszystkie telewizje, przeganialiśmy dziennikarzy, których nie znaliśmy, bo uważaliśmy, że to oni mogą być powiązani z systemem albo ze specją, albo zawsze mieliśmy poczucie, że ktoś chce od nas coś wyciągnąć. W związku z tym jakby tamten okres jest bardzo mało zdokumentalizowany i dzisiaj trochę żałuję tego. No ale to był taki czas, że jakby trzeba było reagować w taki, a nie inny sposób. Po prostu telewizja do widzenia, bo nie wiemy, kto ma kamerę. No nikt fajny kamer wtedy nie miał. Przynajmniej takie mieliśmy poczucie. W związku z tym każda książka, która dobrze opisuje fragment historii, jest cenna. Bo to jest jakaś nauka, no oczywiście wiesz, no dla mnie nie, bo ja znam tą historię, więc dla mnie nie jest. Ale jak ktoś jej nie zna, chce poznać, no to sięga do książki. I fajnie, że są różne wypowiedzi różnych osób, że dane sytuacje są opisane z różnych punktów widzenia, można sobie wtedy jakoś to wypośrodkować. Bo oczywiście wiesz, jak ja piszę w swoim imieniu to, co ja uważam, no to jest moje zdanie. Oczywiście o sobie wolę pisać ja, no bo ja wiem najlepiej, jak było. Ale pewne sytuacje czy pewne zdarzenia mogły wyglądać z innej strony inaczej. No i wtedy ktoś inny dorzuca coś swojego i to razem buduje całą opowieść.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarek.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

Moi drodzy, złego licha nie biorą, więc jestem. Przepraszam, że chwilę później niż zwykle, ale no niestety, że tak powiem, życie dzisiaj mnie dojechało i no, odzywam się właśnie chwilę później niż powinienem się odezwać, ale będziemy szybciutko nadrabiać. Rozpoczęliśmy Kerry Kingiem i to jest wstęp do tego, co będzie w ostatniej godzinie, albowiem 15 maja wytwórnia Metal Blade Records na 40-lecie Hell Awaits, płyty, która ukazała się w 1985 roku, na 40-lecie, czyli 45. rocznicę, można powiedzieć, rocznikowe wydanie tej płyty, wypuściła specjalną taką

pasioną reedycję Hella Waits, czyli Hella Waits. No i dzisiaj sobie właśnie posłuchamy nagrań z tego wypasionego rocznicowego, tej wypasionej rocznicowej edycji. Pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się zameldować w wątku audycji. Zaraz zerknę do poczty, zaraz zerknę na sociale i będę się ustosunkowywał. Co dziś w audycji, tak poza tym Slayerem, który będzie. Przypomnimy sobie, odkurzymy sobie cztery majowe jubilatki z 1996 roku, więc The Great Southern Trendkill, Pantery, Elegy, Amorphisa, Infotainment, Pitch Shifter i Vile Cannibal Corpse, pierwszą płytę z George'em Corpgrinderem Fisherem. No a Trukołak w Ars Extrema ponownie, właściwie pozostaniemy w Nowym Jorku, ale ponownie, że tak powiem, wróci do tematu formacji Plasmatics. Dobra, przywitaliśmy się, jak powiedziałem, Kerry Kingiem, no to teraz idziemy do Belgów z Dead Serious, kapela, która powstała w roku 1987, w 93 roku zawiesiła działalność, między 93 a 95 rokiem grali jako Die Sinner Die, natomiast w ubiegłym roku wznowili działalność, no i teraz po 35 latach jest single o tytule Not Dead, Not Serious.

No dobra, uspokajam wszystkich i zaniepokojonych. Tak, jest, ale nie wystartowało tak, jak powinno, za co się kajam. Wrocław melduje się na słuchu. Dziś niedziela, pracujący więc regularno słuch z pracy. Zaraz zaczynam linii pospieszne idea, następnie nocnej 248. Emocje po koncercie Metaliki dopiero zaczęły opadać, a przed nami kolejna dawka porządnego grania, czyli Mystic Festival. Wybieram się z całą ekipą, więc na pewno będzie to świetny czas. Muszę przyznać, że nie mogę doczekać się informacji, gdzie odbędzie się następna edycja festiwalu. Będą Państwo zadowoleni. Tyle mogę powiedzieć. Pozdrowienia dla Piotrka, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real. Wszystkich na słuchu, ewentualnych gości, jak i dla Ciebie. I zawsze gorące pozdrowienia dla Pani Moniki z Wrocławia. To oczywiście Paweł z Wrocławia, czyli nasz człowiek w komunikacji miejskiej właśnie w tymże mieście. Dobra, moi drodzy. To byli weterani z Dead Serious. Not Dead, Not Serious, którzy wracają po 35 latach. No to teraz będzie tak zwana świeża krew, czy też można by powiedzieć nowa fala, albo może już nie taka nowa fala, no powiedzmy, w 2017 roku wystartowali, nazywają się Task Force Toxicator, no i w swoich tekstach science fiction, tak, czyli planetki, kosmici, lasery i tak dalej, z jednej strony, a z drugiej strony nieco poważniej, bo tematyka wojenna się pojawia w ich tekstach. Mają na koncie dwie epki, debiutowali albumem koncertowym w 2022 roku. Nazywa się ten album Life Oppression. W 2023 roku wydali swojego pełniaka studyjnego. Nazywa on się Laser Samurai albo Laser Samurai. Natomiast powoli zaczynają zajawiać nam materiał z nowego albumu, bo na razie pojawił się trzy single. Ten najwcześniejszy Necromancer, ten środkowy Die Alone, który ja wam zapodam, on jest z marca. No i jest jeszcze Intergalactic War, ale ja go póki co na swojej skrzynce nie znalazłem, więc gram ten środkowy. Aha, dodam jeszcze, że dzisiaj do wzięcia podwójne zaproszenia na Bring Me The Horizon i Knock Loose do Krakowa, do Tauron Areny, i dwa pojedyncze zaproszenia na Christ Agony do Częstochowy. Szczegóły wkrótce na antenie i w wątku audycji na fanpage'u na fejsie.

0: Motherfucker!
1: Die alone, motherfucker! Task Force Toxicator to jest formacja z Niemiaszkowa. Dobrze, moi drodzy, konkurs główny, kreatywny, do wzięcia dwa podwójne na Bring Me The Horizon i Knocked Loose. To jest wyprzedany koncert, więc jest ostatnia szansa, żeby złapać za ogon szympansa, czyli zdobyć zaproszenia na tenże koncert. 9 czerwca, Kraków Tauron Arena. No i zadanie jest kreatywne. W roku 2020 BMTA, czyli Bring Me The Horizon, rozpoczęło trylogię Posthuman. Dotychczas ukazały się dwie części: Survival Horror i Next Gen. Wasze zadanie to stworzenie, wymyślenie ostatniego rozdziału domykającego cykl. A więc tytuł, program, goście ewentualni, którzy się pojawią na płycie, kiedy ten album się ukaże, co będzie pierwszym singlem, no i co będzie motywem przewodnim, krążka w warstwie tekstowej, etc. Co tam jeszcze wymyślicie? Forma dowolna, sky is the limit, bo to jest zadanie kreatywne, a tak przy okazji o 21.37 zamknąłem listę zgłoszeń na karnety mistikowe. No i dodam jeszcze, że oprócz karnetów jest zestaw gadżetów festiwalowych dla zwycięzców. Jeżeli chodzi o ten bieżący konkurs, to zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie BMTH, czyli po prostu skrót od Bring Me The Horizon. W treści odpowiecie raz wasze dane. Deadline to 6.6, czyli dzień Slayera, godzina 21.37, czyli jedyna słuszna, najbardziej polska godzina w całej dobie. Życzę powodzenia. A u nas co? A u nas pojawi się Goliath, czyli album formacji Exodus, wydany w marcu tego roku przez wytwórnię Napalm Records. No i jedziemy. 3111 oraz tytułowy Goliath.

0: No moi drodzy, to był Exodus z Goliata, a teraz drugie z zadań konkursowych na dzisiaj. Do wzięcia dwa solowe zaproszenia na koncert w ramach trasy Hymny Tour 2026 Christagone plus Paterna Spiritum, czyli Ojciec Duchów, na 5 czerwca do Częstochowy, do Muzycznej Mety, więc szykuje się muzyczna pielgrzymka. No i zadanie jest następujące. Które urodziny będzie obchodził w tym roku lider Christagone? Które urodziny będzie obchodził w tym roku lider Christagone? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie hymny, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A ja zapraszam was na dzisiejszy odcinek Ars Extrema, a Trójkołak przygotował ciąg dalszy opowieści o losach nowojorskiej formacji Plasmatics.
1: What's that, AB?
2: Listen to this.
1: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!
3: I knew that our next guests were fine musicians when I saw them blow the doors... When I saw them blow the doors off a Chevy 50 feet in the air. So now... Sweet little Wendy Williams and the boys... We'll sing one of their delightfully sentimental songs. Myron Florin, Eat Your Heart Out. Here are the Plasmatics. A one and a two.
4: Okay, America, turn up your TV set.

0: Witajcie. Nim amerykańska punkowa kapela Plasmatics wystąpiła w 1981 roku w czterech ogólnokrajowych programach telewizyjnych Fridays, Tomorrow i Fashion Musician, gdzie potwierdziła, że zasługuje na miano najbardziej wywrotowej i obrazoburczej kapeli rockowej w USA, minęły 3 lata. Podczas których ten nowojorski band zagrał ponad 100 koncertów, wydał własnym sumptem 3 epki, a potem w ramach kontraktu z angielską firmą Stiff Records kolejne 2 7-calówki i legendarny album New Hope for the Wretched. Twórcą Plasmatics był dyplomowany antyartysta Rod Swenson, który w młodości był nazywany dziwakiem i wariatem i który samotnie zamierzał zrealizować swoje marzenia i plany, idąc pod prąd standardom obowiązującym w amerykańskim społeczeństwie. Po ukończeniu Yale w połowie lat 70. dostał możliwość prowadzenia eksperymentalnego teatru na Times Square, noszącego nazwę Captain Kirk's Sex Fantasy Theater.
1: It's going all the way, right? Honey. Let's eat out tonight.
2: It is our shit!

Współtwórcą Plasmatics była oczywiście Wendy Williams, o której opowiadałem wam ponad rok temu w rocznicę jej śmierci. Dzisiaj obchodzę jej urodziny, podziwiając jej nietuzinkową osobowość, zaangażowany anarchizm, antykonsumpcjonizm i ciągłe życie na krawędzi. Jak mawiała, jej życie jest jak autobus pędzący z góry bez hamulców. A hamulców rzeczywiście nie miała, kreując siebie jako osobę, którą policyjne raporty dziwacznie opisują, stręczącą do wulgarności. Jako wieloletnia stripteaserka i tancerka erotyczna, Wendy znała moc i wartość seksapilu i nie miała nic przeciwko temu, by go wykorzystywać, podkopując w ten sposób amerykańskie moralne status quo. Mimo że przez pierwsze 3 lata działalności Plasmatics Wendy utrzymywała wizerunek wyemancypowanej dziewczynki o długich, kręconych włosach, odzianej w skąpe ciuszki, to w towarzystwie łysego, japońskiego basisty Hoseya Funabary oraz noszącego damskie ciuchy i niebieskiego koguta na głowie gitarzysty Richiego Statsa oraz perkusisty Stu Deutsche, Plasmatics robiło furorę.

Plasmatics w 1978 i 79 roku, grając głównie w Nowym Jorku i Bostonie, było rozchwytywane przez kluby CBGB, Maxis, Kansas City, The Rat i Paradise, które rezerwowały kapeli koncerty nawet 2-3 noce z rzędu przy 2 występach każdego wieczoru. Mimo tej popularności Rod nie zamierzał na tym poprzestać, bo z Wendy mieli takie plany rozwoju, które wymagały przestrzeni. Pomógł więc stworzyć klub 57, znany jako Irving Plaza, gdzie Wendy mogła wreszcie niszczyć siekierą meble, rozwalać młotem radia, telewizory, a czasem i nagłośnienie i perkusję, czy wreszcie przerżnąć piłą łańcuchową gitarę. Mogła rzucać doniczkami, z których wyjadała kwiatki i którymi pluła w publiczność, mogła tarzać się w ich ziemi, czołgać po scenie, by dotrzeć do perkusji, której części obgryzała. 16 listopada 1979 roku Plasmatics wystąpiło w renomowanym Palladium Theatre w hali koncertowej na ponad 3,5 tysiące osób. Było pierwszym zespołem w USA, który nie mając kontraktu z żadną wytwórnią, wyprzedał koncert na kilka dni wcześniej. Palladium Theatre było też miejscem, gdzie Wendy po raz pierwszy eksplodowała samochód na scenie.

grudniu 1978 roku wydawnictwo Roda Swensona, Vice Squad Records, wydało epkę Butcher Baby. W marcu następnego roku epkę Dream Lover, a w listopadzie 1979 12-calówkę Meet Diplomatics. Już na okładce drugiej płytki Wendy epatowała seksualnością i nagością, pokazując cycki, których sutki były zaklejone czarną taśmą. Na tym krążku w nagraniach pojawił się też drugi gitarzysta, Wes Beach. Odpowiedział na ogłoszenie i pojawił się w piwnicy loftu na Dolnym Manhattanie, gdzie mieszkali muzycy. Chętnych do bycia rytmicznym gitarzystą było wielu, po tym jak Wendy dała wywiad do pisma Q, gdzie przedstawiała swoją wizję zespołu. Każdy pretendent miał zagrać jak najszybciej utwór Wanchy Baby. Wes zrobił to dobrze. Poznał Wendy podczas kolejnego z trzech przesłuchań, które miały miejsce już na piątym piętrze loftu, gdzie na środku stała wanna, w której leżała Wendy. Ty musisz być Wes, prawda? Zapytała. Cześć, ja jestem Wendy. No nieźle, pomyślał Wes. Do usłyszenia.

Moi drodzy, 6 minut po północy, nowy dzień, nowy tydzień, nowy miesiąc, Dzień Dziecka wjeżdża na pełnej, a my rozpoczynamy perłową godzinę. No i dzisiaj 4 jubilatki, 30-latki z maja 1996 roku. No i zaczęliśmy od War Nerve, a właściwie War Nerve, Fuck the World, bo taki jest pełny tytuł tego utworu. To jest kawałek otwierający The Great Southern Trendkill, czyli środkowy palec pantery w kierunku muzycznego mainstreamu i po prostu mamy w pompie wszystkie trendy i to, jakby chcieli się na nas ustawić. Płyta bardzo surowa, bardzo hałaśliwa, ale i tak do czwartego miejsca na Billboardzie się doczłapała, dodrapała. Także można czasami iść pod prąd, można iść w poprzek, można iść po przekątne, a i tak wyjdzie się na swoje. Materiał nagrany w Jason Studio w Teksasie, zmiksowany w Los Angeles. Wokale były nagrywane w Nowym Orleanie, w Nothing Studio. Tak, moi drodzy, to był numer, jak mówiłem, Warner Fuck the World. Za momencik jedyny singlowy, jedyny teledyskowy Drag the Waters, a po nim The Underground in America. Ale zanim to, jeszcze o kilku koncertach powiem, bo w międzyczasie, jak leciało Ars Extrema poświęcone grupie Plasmatics, to wrzuciłem kilka informacji o koncertach. Warning of Danger, 4th Anniversary Tour, formacja Omen ze wsparciem w postaci X-Crazy i Red King. Dziś w Warszawie w klubie Voodoo na scenie numer 2. Najważniejsza impreza tego tygodnia, Mystic Festival od 3 do 6 czerwca w Gdańsku, po raz ostatni na terenie stoczni. W przyszłym roku zostaje festiwal w Trójmieście, ale będzie w innej lokalizacji, ale pewnie wszystkiego dowiecie się w najbliższych dniach. Myślę, że w trakcie festiwalu albo ostatniego dnia będzie ogłoszona nowa lokalizacja imprezy. Co poza tym, metalowe czarcie harce Voodoo, Młotna Czarownice, Aversja, Enfer Project i Serwezja 6.6., czyli w Dzień Slayera w Warszawie w klubie Voodoo. Drugi z koncertów Christ Agony w ramach imprezy The Last Words of Death, edycja 36. Christ Agony, Eiffel 1710, Toughness i Buddha w Bydgoszczy w Over the Under Pub. No i 7.6. w Warszawie w klubie Voodoo na scenie drugiej Inhuman Condition, Ashen Tomb i Epitome zagrałem. Dobra, no to my wracamy do Pantery, do albumu The Great Southern Trendkill. Jak mówiłem, Drag the Waters to ten singlowy i The Underground in America.

The trend is dead. The trend is dead.

Tak właśnie kończy się The Underground in America z albumu The Great Southern Trendkill. Pantery to jest album, który ukazał się 7 maja nakładem wytwórni East West. Tego samego dnia wytwórnia E-Rake Records wypuściła 3 krążek pochodzącej z Nottingham formacji Pitch Shifta. Album nosi tytuł Infotainment. Tak, ze znakiem zapytania, czy to jest właśnie, czy informacja stała się już rozrywką. No i to jest zespół, który wpisuje się w tą szkołę brytyjskiego industrialnego metalu, czy też industrialnego rocka lat 80., końcówki lat 80. i 90., czyli tutaj można by tutaj przywołać jako tak zwaną referencję formację Godflesh. Brzmienie Pitch Shifter też bardzo mocno ewoluowało od albumu Industrial, który ukazał się w 1991 roku. Też panowie się bardzo lubowali w remiksach, bo pojawiła się taka epka The Remix War w 1994 roku, na której między innymi remiksowali Therapy, remiksowali Gunshot, remiksowali też Biohazard, a oprócz tego też 3 własne utwory poddali, 4 własne utwory poddali remiksom. Dobra, no to jedziemy z Infotainment, czyli albumem z 7 maja 1996 roku. No i mam tak, We are behaving like insects, albo po prostu w skrócie Insects, Virus i Whiteout.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To była formacja Pitch Shifter z albumu Infotainment. Przechodzimy do kolejnego wydawnictwa. 14 maja roku 1993 roku w Stanach Zjednoczonych wytwórnia Relapse podpisuje się pod tym albumem, a w Europie licencję na wydanie krążka Elegy formacji Amorphis ma Nuclear Blast. No i tutaj teksty są zaczerpnięte z Kantelara, czyli narodowego fińskiego eposu. Także panowie ten materiał zarejestrowali w Sunlight Studio w Sztokholmie, no i też w Wembley Studio i w Finvox Studio w Helsinkach, więc we trzech miejscach w sumie ten krążek był rejestrowany. No i przed nami z tejże płyty, która przez wielu fanów jest uznawana poniekąd za opus magnum, czyli ten tak zwany peak w twórczości Amorphis. Ja wybrałem On Rich and Poor, Songs of a Troubled One i Weeper of a Shore.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No i moi drodzy, ostatnia płyta w dzisiejszym perłowym zestawie Vile formacji Cannibal Corpse, krążek wydany 20 maja 1996 roku przez wytwórnię Metal Blade Records. No i tutaj debiut wokalny George'a Korfgrindera Fischera z formacją Cannibal Corpse, materiał pierwotnie zarejestrowany z Krzysztofem, czyli z Chrisem Barnesem, ale kiedy Krzyś powiedział naraz, para, nie zaglądaj mi do gara i poszedł jarać blanty, czyli, że tak powiem, no, zaczął, że postanowił się skupić na innej działalności niż Cannibal Corpse, więc krzyknięto po George'a Korfgrindera Fischera, no i nagrano ten materiał z nim raz jeszcze. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak Vile brzmi w wersjach tych surowszych, takich demo właśnie z Chrisem, no to musicie odnaleźć bootleg zatytułowany Created to Kill, bo tam są właśnie te wersje demo z Krzyśkiem opublikowane. Mummified in Barbed Wire, Absolute Hatred i Eaten from Inside. A tę płytę promował klip do utworu The War by Vermin, ale ja w dzisiejszym zestawie go nie umieszczam.

To był Carnival Corpse z albumu Vile, pierwszego albumu z George'em Korb, z Linderem Fisherem, album wydany 20 maja 1996 roku. I ponieważ nam, moi drodzy, została jeszcze chwilka, to tę perłową godzinę domkniemy sobie tytułowym utworem z wydanego w maju nowego albumu brazylijskiej Nerwozy. Album nosi tytuł Slave Machine.

Slayer, kurwa, tak by się mogła nazywać ta godzina, oryginalnie wydany w kwietniu 1985 roku, ale uhonorowany jubileuszową reedycją na 40-lecie 15 maja tego roku przez wytwórnię Metal Blade Records, Hell Awaits, czyli Hell Awaits, album Slayera. Dostępna ta jubileuszowa reedycja w różnych formatach, zarówno na winylach, jak i na CD oraz oczywiście w cyfrze. Na pierwszej płycie zremasterowany i odtworzony z oryginalnych taśm z 1985 roku przez Patricka W. Engela w Temple of Disharmony, świeżutki remaster z lutego tego roku, album Hell Awaits. No i właśnie utwór tytułowy nam się pojawił. Za chwileczkę dorzucimy tutaj do tego jeszcze Nekrofiliaka. Natomiast co tam dalej mamy? Do tego mamy, moi drodzy, 60-stronicową książkę o wymiarze 12 cali. Jest to książka nosząca tytuł, moi drodzy, ona się zowie. Ta książeczka, już wam mówię, bo tutaj miałem, ale mnie było, uciekło. To jest książka autorstwa W. Bennetta, Kill Again, The Story of Slayer, The Story of Slayer's Hell Awaits. No i tam między innymi wypowiadają się Brian Slagle, Kerry King, Tom Araya, Bill Metoyer, Chris Reifert, Paul Wostaff, Gary Hall, Phil Demel, Gene Hoglan, Jeff Becerra, Ton Angel Lieper, Schmier, Götz Kühnemund, Anton Reisenegger, Mike Amott, Caton W. DiPenna, Doug Goodman, Kevin Estrada i Metal Mike Van Rieswijk. Oprócz tego mamy masę zdjęć i flyerów autorstwa znamienitych koncertowych pstrykaczy. Do tego, moi drodzy, coż my tam mamy w tym zestawie? Ano mamy replikę biletu na koncert, bo dodatkowo jest w tym zestawie niepublikowany koncert z klubu Ceche w Bochum z 18 czerwca 1985 roku. No i w zależności od tego, czy macie wersję winylową, czy kompaktową, jest albo na dwóch winylach, albo na dwóch kompaktach. Jest replika biletu na ten koncert, jest replika pasa na trasę Hell Awaits, jest plakat Hell Awaits z datami niemieckich koncertów, jest slipmata, czyli podkładka pod winyl, jest plakat zespołu, jest replika merchowego flyera, jest replika newslettera Satanic Wehrmacht, no i dwa inne flyery, także w zależności od tego, moi drodzy, to jest albo zestaw trzywinylowy, albo mamy taki zestaw na przykład z płytą, gdzie to jest tylko 666 egzemplarzy, gdzie w środku winyla jest krew, no i to jest tylko oryginalny album Hell Awaits i to było tylko dostępne przez stronę Slayera. No to, moi drodzy, no to teraz będzie jeszcze z tego remasterowanego, jubileuszowego wydania, co będzie? Będzie Nekrofiliak, a potem sobie przejdziemy do tego, co znalazło się na tych dwóch dyskach Live from Bochum.

No dobrze, moi drodzy, to teraz przechodzimy do tej części koncertowej. To jest zapis niepublikowanego koncertu zarejestrowanego 18 czerwca 1985 roku podczas niemieckiej części trasy Hell Awaits Tour. To jest występ z legendarnego klubu Cechy właśnie w mieście Bochum. Tam jest 19 utworów. No i ja, moi drodzy, z tych 19 utworów postanowiłem wybrać to, co znalazło się na albumie Hell Awaits, i zbiłem to w takie dwa bloki, a więc najpierw będziemy mieli set Rone A, czyli Hell Awaits, Kill Again i Down They Sleep.

0: Hit Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: No i moi drodzy, przechodzimy do dalszej części, czyli nazwijmy to strony B, Hello Waits, tyle że w wydaniu koncertowym, zapis występu z 18 czerwca z Bochum, z klubu Cehe. No i mamy Price of Death, Necrophiliac, Crypts of Eternity i Hardening of the Arteries.

Tak właśnie zabrzmiał mój wybór nagrań z albumu Helloway's 4th Anniversary Edition, wydanego przez wytwórnię Metal Blade Records 15 maja tego roku, czyli w sumie w 41 lat po wydaniu krążka. Najpierw posłuchaliśmy sobie dwóch utworów z oryginalnych taśm z 1985 roku, które zostały odtworzone, a właściwie, nie, to inaczej się nazywa, odrestaurowane i zremasterowane w Temple of Disharmony Studio, a potem wybór nagrań, które utworzyły album Helloway's, a zostały zagrane podczas występu, który miał miejsce 18 czerwca 1985 roku w ramach Helloway's Tour. To była część tej niemieckiej odnogi trasy. Także zaprezentowałem wam 7 z 19 utworów, które tworzą ten niepublikowany dotychczas koncert, który jest dostępny na dwóch winylach albo dwóch kompaktach wchodzących w skład właśnie tej jubileuszowej reedycji na 40-lecie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o plany na czerwiec, to taki zarys pojawi się dziś w ciągu dnia na fanpage'u. Ja wam mogę zdradzić na razie, że za tydzień naszym gościem będzie formacja Sparagmos, a za 3 tygodnie formacja Diatom. No i mogę jeszcze powiedzieć, że za tydzień będzie do zdobycia podwójny bilet na dzień z Iron Maiden na festiwalu Rock for People, który to odbędzie się w Czechach, w Hradec Králové. A dziś żegnamy się zapowiedzią naszych przyszłotygodniowych gości. To będzie formacja Sparagmos, a Sparagmos niedawno za pośrednictwem wytwórni Self-Made God Records wznowił swój album Konflikt. No i właśnie o tym wznowieniu i o tym, czy jest szansa, żeby Sparagmos powrócił do aktywności i czy pojawi się jeszcze kolejne wydawnictwo z ich dyskografii, czy zostanie przypomniane o tym wszystkim. Pogadamy sobie za tydzień między północą a godziną pierwszą. A na dziś to wszystko. Żegnam się i do usłyszenia za tydzień o 23:00. Cześć!